0: nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: SK2.
1: SK2.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
2: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał bigbeatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym należącym do państwowych gospodarstw rolnych i należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham Cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuję tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął

wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za Nawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane, psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitary Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osian. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osian, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania za Nawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osian występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Osiana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy,

0: jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osjan występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka. Gwizdał mi do ucha, wspominała po latach. Little sunshine, you are the only love. We włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego dwie gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną. Moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Osjana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Osjan powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Osjana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przechodzą piosenki. Nieważne, czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Kurtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Oceana. A Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Kurtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz Błękitnego Nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punkrockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność. Ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych. A do tego dziewczyna, która śpiewała, i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przezroczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długo grający debiut fonograficzny Manamu.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Ok,
2: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegłam!

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej, chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

znaczenia. Lata 70. to nie tylko muzyka. Mary Lardowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne. Yeah!

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych, ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenta po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

tuż przed wejściem w nowe milenium. Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tadą nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2.
2: SK2. Magazyn muzyczny.
3: Dziś w studiu SK2 gościmy twórców projektu Myk, Marka Jana Kisielińskiego i Kornelię Korni Raźniewską. Witajcie, cześć.
4: Cześć, witamy.
3: Ty, Marek, kompozytor, gitarzysta, pianista, multiinstrumentalista, producent muzyczny, jesteś autorem muzyki i producentem największych hitów wideo. To się zgadza, tak?
4: Tak.
3: Papieroch,
4: tak.
3: Szminki Róż, Fantastyczny Lot, Środa, Czwartek, Wszystko Jedno, Ktoś Nowy, wszystko radiowe hity i to jest twoja zasługa muzyczna.
4: No tak. Ja to skomponowałem, ja to wyprodukowałem w całości. Praktycznie wszystkie instrumenty, które tam grają, to te ręce.
3: To te rączki. Pracowałeś z czołówką polskiej sceny muzycznej, zdobywca złotych, platonowych płyt. Twoje piosenki to są setki milionów wyświetleń na YouTubie. Jak się z tym czujesz? To już jest dużo, jak myślisz, jeżeli chodzi o osiągnięcia muzyczne?
4: W ogóle nie mam takiego poczucia, a teraz przy tym nowym projekcie Myk, to czuję się naprawdę jak debiutant. Po prostu to jest tak, że te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia. Tutaj trzeba tą samą ścieżkę dotarcia przychodzić od początku, naprawdę. No, czy czuję się przez to troszkę młodszy? Być może tak, ale czy jest łatwiej? Nie. Łatwo nie jest, ale działamy.
3: Muzyka obiegnie płyta, wszyscy czujemy się, słuchając waszej muzyki, młodo, no bo przecież Myk to nie tylko ty. Myk tworzy również Kornelia Korni Raźniewska. Kornelia, ty jesteś studentką Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu na kierunku jazz i muzyka estradowa, zgadza się.
0: Dokładnie.
3: A swoją drogę sceniczną zapoczątkowałaś też w udziałach w licznych konkursach, festiwalach wokalnych, jak wyczytałem. No i współtworzysz też wiele projektów muzycznych, między innymi Myk. No to teraz, moi drodzy, przechodzimy do sedna. Początki wasze i tło muzyczne, jak to wyglądało? Jak się poznaliście?
4: Ja mam taką wersję oficjalną i nieoficjalną. Wersja...
3: Oficjalna.
4: Wersja oficjalna wygląda w ten sposób. Chwilę, może dłuższą chwilę po tym, kiedy moja współpraca 12 czy 13-letnia z wideo dobiegła końca. Postanowiłem, że przecież muszę coś robić, coś zrobię. Pomysły mam, tych piosenek jest. Ogłosiłem casting. Dałem takie ogłoszenie. Tutaj Marek Jan Kisieliński, ogłaszam, poszukuję wokalistki do projektu. Wokalistki, najlepiej, żeby nazywała się Kornelia Raźniewska. Podałem datę, miejsce spotkania. Zgłosiło się około 387,5 chętnych. Długo się zastanawiałem, naprawdę wybór nie był łatwy. 387 Korneli Raźniewskich. Padło na tą właśnie.
3: I to jest prawda z tą oficjalną wersją, o której mówił Marek, że był ten casting?
5: No,
3: to
5: tak
3: teraz
5: było, nie kłamie.
3: To teraz inaczej. Marek przedstawił oficjalną wersję, a ty teraz przedstaw tę nieoficjalną wersję.
5: Dobrze, to wersja nieoficjalna w takim razie. Poznał nasz wspólny znajomy tak naprawdę.
4: Tak. Mhm. Tak
5: śpiewałam
4: było.
5: Na ślubie.
3: O!
5: A na tym ślubie był właśnie Krzysztof.
4: Tak.
5: No i Krzysztof po prostu przesłał prawdopodobnie nagranie Markowi, czy pokazał, już nie pamiętam, jakie były szczegóły, Marku.
4: Usłyszałem to nagranie, tylko ja chciałem dodać, bo to może być ciekawa i ważna informacja, to nie był twój ślub.
5: A tak, no.
4: Tak, i usłyszałem, zaprosiłem Korni do studia. Trwało to troszkę, zanim doszło do jakiegoś poważniejszego nagrania, ale po tym pierwszym spotkaniu powiedziałem, Korni odezwie się na pewno. Prawda? Dokładnie tak było.
3: Powiedziałaś, Kornelia, że na ślubie śpiewałaś.
5: Tak.
3: Czy to były twoje jakby takie pierwsze wtedy pieniądze, które sobie zarabiałaś, tak właśnie grając, czy śpiewając na imprezach?
5: Tak, no dokładnie tak. Już właściwie w takich okolicznościach to od 14 roku życia.
3: Proszę bardzo.
5: Śluby, eventy, tak, jak najbardziej.
3: Ty, Marek, jak pamiętasz swoją pierwszą zarobioną kasę?
4: Starczyło mi na zapiekankę i na jakieś krótkie spodenki chyba. Mhm. Tak. Na więcej nie.
3: Ale tu grałeś na monciaku, na gitarze?
4: Nie. To był jakiś, ale to też miałem tam naście lat. Pierwszą kasę, jaką zacząłem zarabiać, tata mi płacił, siadając do mnie przy pianinie, bo gitara u mnie się pojawiła dużo, dużo później, gdzieś w czasach licealnych. Ja żłobek, cymbałki, przedszkole akordeon, tam podstawówka tego typu. Przez połowę mojego takiego nastoletniego życia fortepian był instrumentem absolutnie głównym. Tata dawał mi zadania. Naucz się tej melodii i dostaniesz taką i taką kasę. I no jest to jakiś tam sposób wychowawczy, edukacyjny.
3: Można za dzieciaka zarabiać na muzyce.
4: Ale naprawdę tak było. Było to bardzo motywujące. To nie były jakieś takie super łatwe rzeczy. Oczywiście proste melodie też, czy z jakichś filmów, ale w którymś momencie ja jako 10-11-letni chłopak zacząłem dostawać zlecenia typu Chopin, Polonez A-dur Chopina.
3: Albo chcesz, synku, 20 zł? Bardzo proszę. 4 pory roku Vivaldi.
4: Ale to mniej więcej tak wyglądało, tak? Że tak, to i ja myślę, że to była najważniejsza, pierwsza forsa, którą zacząłem zarabiać na muzyce.
3: Czyli fortepian, teraz gitara, to jeżeli o ciebie chodzi, Marek, i o instrumenty, a twoje ulubione, jakie to są, Kornelia?
5: No ja w związku z tym, że śpiewam, to lubię coś tam sobie zaakompaniować oczywiście na fortepianie, ale śpiewanie jest u mnie tutaj, wiecie...
3: Dobra, a jakiej muzyki słuchaliście jako dzieciaki? Jakie kasety albo CD-ki królowały u was w domu?
4: Beatlesi i klasyka. U mnie mój tata klasyki słuchał w domu. Ja tym nasiąknąłem bardzo. Ja w ogóle to jestem niespełnionym klasykiem. Chciałem gdzieś tam na pewnym etapie życia iść w tą stronę. No potoczyło się tak, że oszalałem na punkcie gitary. Granie po prostu w zespole zwyciężyło.
3: Mówi, że kocha klasykę, a gitarę ma elektroakustyczną chyba, nie?
4: Tak, ale co jak jakiś czas ta miłość, że tak powiem, moja do klasyki. Ja generalnie zasypiam z Mozartem na uszach. Słuchawki. Uważam, że to jest najlepsza inspiracja, po prostu oderwanie. Poza tym gram hobbystycznie Chopina. Naprawdę trudne z konkursów chopinowskich utwory. To jest taki nonsense challenge, bo on mi nic nie daje poza jakąś taką satysfakcją. Kiedyś jako dzieciak marzyłem o występie na konkursie chopinowskim. Potoczyło się inaczej, ale też jeżeli chodzi o te różne instrumenty, kilka lat temu, kiedy się zaczął COVID, doszedłem do wniosku, że to jest moment, kiedy powinienem nauczyć się grać na wiolonczeli. I cały czas mam tak, że potrafię 10 godzin spędzić po prostu nad instrumentem. 10 godzin dzień w dzień przez ileś miesięcy.
3: Też sąsiadom współczujemy, czy...
4: Mam studio Aha. wyciszone, tak. Ja sobie bardziej współczułem przez pierwsze tygodnie, zwłaszcza, bo to po prostu, zanim wydobędzie się ze smyczkowych instrumentów dźwięk, to jest takie pitolenie, że miałem na co mi coś takiego. Ale przebrnąłem i kilka miesięcy później już wykorzystuję. Nie mam jakichś ambicji nie wiadomo jakich tutaj, żeby być jakimś wirtuozem, ale satysfakcja, którą czuję, kiedy położę jakiś podkład na wyłączyli, jakieś długie nuty gdzieś w nagraniach, jest bezcenna.
3: W Radiu SK2 dzisiaj zespół MYK, czyli Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, MYK. No to dobrze, przechodzimy w takim razie do waszych dokonań muzycznych. Jak wygląda wasza współpraca? Muzyka, tekst, a może jakiś spontaniczny flow? Jak to w waszym mykowskim wykonaniu wygląda?
5: To muzyka jest zawsze pierwsza. Później pojawia się tekst. Potem razem z autorką tekstu, właśnie Martą Tondero, tworzymy do tego interpretację tekstu. Wtedy tworzą się niesamowite rzeczy, można tak powiedzieć.
3: Pozwalają ci trochę ingerować, jak masz jakiś świetny pomysł, czy raczej nie. Tak jak Marek powiedział, ma być koniec. Kornelia nie ma nic do powiedzenia. Czy jednak jakieś tam jeden, dwa swoje grosze możesz wtrącić do tego procesu twórczego?
5: Nie, no absolutnie tak mogę. Wykonawczo to już, to absolutnie w 100% mam wrażenie.
4: Tak, ale...
3: Ale jest ale.
4: Nie. Nie chciałbym, żeby to ale zabrzmiało jako takie prawdziwe, ale nie. Ale oczywiście jak czasem jest tak, że pojawia się nagle podczas nagrania pracy w studiu, pojawia się nagle jakiś pomysł, to absolutnie to też o to chodzi, żeby... Ale jakieś takie główne ramy, to tak, to pilnuję tego, żeby było tak sobie, jak pan kompozytor wymyślił.

0: Kochanie proste.
1: To jest pewnego rodzaju eksperyment muzyczny i ja nigdy wcześniej nie wyprodukowałem piosenki w taki sposób. Jestem głównie gitarzystą, jeżeli chodzi o produkcję muzyki, a to jest chyba pierwszy numer, jaki zrobiłem, gdzie nie ma gitary. Pomyślałem sobie, zrobię to elektronicznie, ale to też wynika z tego, że ja nasiąkłem tymi elektronicznymi dźwiękami za młodu. Jean-Michel Jarre, te wszystkie rzeczy, ja tą drogę przeszedłem. To, co się w głowie u mnie dzieje, to lepiej, żeby mało kto zagłębiał. W każdym razie te wszystkie dźwięki, to był eksperyment. Ja się zupełnie dobrze w tym czułem. Naprawdę miałem fan produkując tą piosenkę. Nie wiem, czy to słychać, mam nadzieję, że tak, ale bawiliśmy się zupełnie nieźle.
0: Mocny skład w Radiu SK2. Marek Jany Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk. Teraz jeszcze przypomnijmy sobie singiel Niepoprawny. Tak go opisujecie, niedzielny vibe właśnie chilloutu, ten numer właśnie taki ma być. Lubicie taką muzykę, która sprawia, że słuchacz może poczuć się jakby ponton bujany przez fale Bałtyku.
1: Oby się tak czuł, nie sposób wyrazić tego lepiej. Ja powiem jedną rzecz odnośnie piosenki Niepoprawne, której jeszcze nigdy nie mówiłem. Nie wiem, czy dziewczyny nawet wiedzą o tym, ale jest to piosenka, którą zrobiłem jak gdyby w ostatnim etapie działalności, w ogóle grania z zespołem wideo. To miała być piosenka tam z połowy płyty, która była zrobiona, która się nigdy nie ukaże. Zdradziłem tajemnicę. Został napisany nowy tekst Kornelii.

0: Kornelia, gdybyś miała zagrać koncert, wolałabyś taki ogromny, z powerem, światła, lasery, dymy, czy wolałabyś, załóżmy, nie wiem, w parkingu podziemnym galerii handlowej zrobić jakiś akustyczny koncert, albo pod mostem w Warszawie lub gdzieś w Poznaniu?
1: No tak, to już robimy właśnie.
2: No właśnie. Tak, tak, teraz by się przydał jakiś większy, tak, zdecydowanie.
1: Ta pierwsza opcja, zdecydowanie.
2: Tak.
0: No to w takim razie przechodzimy do kolejnego singla zespołu Myk, który dzisiaj goszczę w Radiu SK2. Tak czy nie? Flirt, wakacje, energia, numer pisany z wakacyjną miłością w tle. Tak czy nie?
2: Poniekąd tak, chociaż może nie aż tak dosłownie z tym flirtem.
0: Dobrze.
2: Ale tak, to niech to zabrzmi jako moja odpowiedź.
0: Ale hit wakacyjny.
2: Nie wiem, czy hit. No, piosenka...
0: W Radiu SK2 gramy tylko największe polskie hity.
2: No to bardzo, bardzo cieszymy się, dziękujemy za taką opinię. I czyli to znaczy, że spełnia swoją rolę. Ekran

0: Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk, dzisiaj w Radiu SK2. No i przechodzimy do waszego najnowszego singla, o którym teraz trzeba dużo powiedzieć. Ogień i woda. Czy podczas nagrywania coś się zapaliło?
1: Dużo pozytywnej energii mieliśmy tutaj przy okazji tej piosenki. Tak między sobą coś fajnego drgnęło.
0: Kornelia, w waszym duecie kto jest bardziej ogień, a kto jest bardziej woda? Ja bym powiedział, że Marek to chyba ogień.
2: Chyba tak. No on jest taki w gorącej wodzie kąpany dosyć.
0: W gorącej wodzie kąpany, to jest dobre.
3: Jednak.
0: To mi się podoba.
2: A ja to jednak tak, no.
1: Chyba. Ale ja bym nie powiedział. Ja, Korni, ja sporo o tobie słyszałem, że ty chyba przede mną się tak trochę wstydzisz. Ja muszę cię podpatrzeć tak kiedyś jakoś tak, wiesz, znienacka.

0: Na początku, jak słyszałem tę piosenkę, to jakbym trochę słyszał utwór Wiktorii Kidy.
1: Dobrze, że...
0: Cienki żywioł.
1: Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ktoś mógłby pomyśleć, że ktoś tu od kogoś...
0: Jakiś plagiat czy
1: coś, tak. Działamy w dwóch różnych filmach, nie mamy jak gdyby wspólnych znajomych. To naprawdę to była sytuacja, jedna z tych absolutnie wyjątkowych przypadków. Teaser do piosenki Ogień i Woda wypuściliśmy 3 sierpnia. 3, 4 sierpnia Cornelia mi wysłała w nocy.

0: Zapowiedź tej właśnie piosenki wspomnianej przez ciebie tutaj, Wiktorii. I ja nie mogłem w ogóle tak słucham, co to jest? W ogóle,
1: to jest nasze.
0: O co? W ogóle, ale naprawdę tak zareagowałem. W ogóle tak obudziłem się rano i patrzę na tą wiadomość i nie mogłem uwierzyć. To jest po prostu, nie dość, że bicie to samo, akord ten sam, to w ogóle, no oczywiście tam się później kompletnie inaczej rozwija, ale żeby było śmiesznie, ja się zastanawiałem, czy nie przefiltrować tej gitary pod koniec tego taktu. Naprawdę, tuż przed tym, jak robiłem master, zrobiłem ten efekt w drugiej zwrotce. Dla prawnego ucho to wysłyszy, ale tutaj naprawdę miałem tak zrobić ten phasing, to takie wpływanie tej akustycznej gitary w tym wstępie i tak, nie, zostawię naturalnie. Przypadek, no, totalnie.
1: No, mi się wydaje, że są artyści, którzy mają po prostu podobny kierunek myślenia w niektórych kwestiach.
0: Być może, no. Być może tak, tak.
1: Gdzie lubicie spędzać wakacje?
0: Oj, dla mnie Palmy. Jestem bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy, że nie powiem tutaj nic.
1: Nie polskie morze, nie polskie góry, nie złota rybka, oscypek.
0: Oscypek nie, rybka tak, tak, ale ja mam tak mózg skonstruowany, że kiedy widzę palmę, to znaczy, że jest dobrze. Ja mam w domu, co prawda sztuczne, ale wyglądają naprawdę jak prawdziwe, takie na 2,5 metra, uwielbiam po prostu. Mózg widzi palmę, to znaczy, że jest okej.
1: Okay. To znaczy, że czasami też może człowiekowi odbić palma.
0: Nie grozi mi to, nie grozi. Kiedyś, przy okazji sukcesu jakiegoś singla, założyłem jeden jakiś taki promyczek, ale trwało chyba 5 minut. Zgasiłem w ogóle. Nie grozi.
1: Kornelia, gdzie lubisz spędzać wakacje?
2: Powiem szczerze, zakochałam się w Mazurach. Byliśmy nawet wspólnie.
0: Tak, tak.
2: Nagrywaliśmy
1: jachty, mikołajki, tak, kajaki, tak, rowerki wodne, zapiekanki, kebaby.
2: Jak najbardziej. I takie połączenie połączenie z naturą to coś niesamowitego.
0: Przy okazji premiery piosenki byliśmy u Marty, na autorki tekstu na Mazurach. Tam zrobiliśmy sobie...
1: Gdzie, w jakiej miejscowości?
0: Zdory, to jest koło Pisza, przy jeziorze Śniardwy. No, fantastyczny rejon.
1: Bajka.
0: Tam zrobiliśmy sobie też zgrupowanie zespołowe, taki live mini koncert akustyczny.
1: Zjazd integracyjny.
0: Tak, tak, tak. Cudownie. Ognisko naprawdę super.
1: W waszym życiu było więcej ognistych historii, czy może takich chłodnych pryszniców?
2: Właściwie 50-50.
1: Pół na pół.
2: Ale pół na pół. Jednak no wiadomo, że te zimne prysznice wzmacniają nas i sprawiają, że czujemy się tą pełnią, o której śpiewam w ogniu i wodzie.
1: Kornelia, zajmujesz się social mediami, czy nie? Chyba bardziej.
2: Staram się, staram.
1: Tak, Marek robi muzę, ale też zajmujesz się Instagram, TikTok, Facebook, czy zostawiasz to młodszemu pokoleniu?
0: Nie jestem jakimś tutaj wyjątkowym trolem. Marta, ona tutaj działa.
1: Co was najbardziej wkurza w social mediach?
0: Że trzeba codziennie coś tam stawiać, no bo potem te zasięgi robią się, to jest kłopotliwe trochę. No.
1: Ciebie co, Kordelia, najbardziej denerwuje? Że musisz rano wstać i zrobić kolejną rolkę? O Jezus, nie mam żadnego pomysłu. Przyglądasz tego TikToka, patrzysz, co teraz jest na topie, co jest na trendzie. Czy może też jesteś osobą, która ma to w nosie?
2: Nie no, nie ma w nosie, ale generalnie no trochę mi to sens powie gdzieś tam spowija, bo no jest to też jakiś obowiązek, żeby dbać o swój wizerunek w internecie, no i...
1: Teraz chciałbym zapytać, kogo wy obserwujecie? Kucharzy, majsterkowiczów, moda, budownictwo, uprawianie roślinek, takie macie swoje profile ulubione?
0: Masz?
2: Ulubionych chyba nie ma.
1: Nie.
0: Mam oczywiście kilka wykonawców, których obserwuję, ale staram się nie spędzać za dużo czasu na tym scrollowaniu.

0: czy zespół Myk to już jest zamknięty twór, czy on jest jeszcze otwarty i gotowy na nowości, czy tutaj już jest wszystko dopięte na ostatni guzik i jesteście skoncentrowani na tworzeniu?
1: Mamy skład, mamy perkusistę, basistę, normalny zespół do grania. Mamy świetnych muzyków, Romek Osiorowski, Kamil Komendecki, pozdrowienia serdeczne, bo są znakomici, są świetnymi ludźmi. Ja naprawdę trochę już tych zespołów tej swojej, nazwijmy to, karierze przeszedłem.
0: Z wieloma osobami współpracowałem.
1: Tak. No to tutaj jest też fantastycznie, nie dość, że są świetnymi muzykami, to są cudownymi ludźmi, z abstrakcyjnym, cudownym poczuciem humoru. Na samo hasło, że się spotkamy, coś pomuzykujemy, to ja z bananem na twarzy.
0: Jakie macie plany na przyszłość?
1: No mamy kilka teraz piosenek do przodu.
0: Kilka singli już jest.
1: Tak.
0: Rozumiem, że niektóre także już powstały, jeżeli chodzi o muzykę albo teksty, tylko że w szufladzie na razie czekają na zrealizację.
1: Nie, one są w toku.
0: Już są realizowane.
1: Tak. Pracujemy w tej chwili nad kolejną piosenką. Oczywiście nie powiem nic więcej, bo ja strasznie nie lubię. To nawet nie o to chodzi. Ja bardzo nie lubię opowiadać o tym, co za chwilę zrobię. Uwielbiam sytuację, kiedy mogę przyjść i pokazać, a mówić, zapeszać.
0: Jesteś
1: naprawdę
0: facetem, który dopiero bierze pieniądze za wykonaną robotę, nie przed.
1: Oj tak, żadnych zaliczek też nie lubię, za nic.
0: Jakie masz plany na przyszłość z zespołem Myk, Kornelia? Bo widzę, że jesteś uśmiechniętą osobą, pozytywną, niezłe fluidy od ciebie czuć. A czy ty będziesz również miała swój udział w jakimś tworzeniu? Czy na przykład Marek mówi, Kornelia, jakbyś napisała jakiś tekst, albo miałabyś jakąś fajną melodię w głowie, to śmiało wal do mnie, mów, może coś razem wymyślimy. A może to będzie akurat tak fajne, że zrobimy z tego hit.
2: Nie, no mam nadzieję, bardzo bym chciała. Ale rozmowy jakieś wstępne toczyliśmy też na ten temat, więc...
0: Niefinansowe.
1: Nie.
0: O tym dopiero będziemy rozmawiać, jak będą wielkie koncerty. Na stadionach, może kiedyś nawet i na Narodowym, fajnie by było, nie? Zagrać.
1: Na pewno fajnie, ale nie sięgamy myślami.
0: Aż tak daleko.
1: Znaczy nie, jesteśmy bardzo otwarci na wszystko, co się może przydarzyć, ale powoli, stopniowo. Znaczy oby jak najszybciej, no ale stopniowo.
0: Dobrze, czyli małymi krokami wielkie szczyty się zdobywa.
1: O.
0: Teraz na luzie taka szybka runda pytań jeszcze na sam koniec do was. Możecie odpowiadać króciutko, jednym zdaniem. Możecie pogłębić swoją myśl i wydłużyć wypowiedź. Nie ma żadnego problemu. Jesteście gotowi? No,
1: tak.
0: Króciutko. No, będzie kilka pytań. Uwaga, bez zastanowienia, jak coś odpowiadamy szybko. Pierwsza piosenka, której nauczyliście się grać lub śpiewać. Marek.
1: Oj, to był jakiś niemiecki marsz. Tak, tata mnie nauczył. Nie pamiętam tytułu, ale tata bardzo lubił takie rzeczy.
0: Kornelia?
2: Ja myślę, że mogło to być coś zespołu Baim. Moja mama bardzo uwielbiała, więc cały czas ten Baim gdzieś tam w dzieciństwie.
0: Noc po ciężkim dniu pewnie.
1: Hard Day's Night, tak.
0: To teraz uwaga, Kornelia, do ciebie pytanie, żeby Marek miał czas na zastanowienie się. Koncert, który albo występ, który zmienił twoje życie.
2: O matko... No, powiem szczerze, że koncertuję też z profesorami z mojej uczelni. Mm-hmm. No i stworzyliśmy sobie projekt Whitney Houston na jazzowo. I śpiewam te piosenki i kiedy widzę, jakie reakcje to wywołuje też wśród publiczności, no to to jest dla mnie niesamowite przeżycie i to, jakie oni mają emocje, co im towarzyszy w przeżywaniu tego, no to jest, nie da się tego po prostu opisać.
0: Marek, twój koncert?
1: Tak, był taki koncert. Byłem dzieciakiem i pochodzę w ogóle z Mazur, to znaczy z Warmii, z Nidzicy, to jest miejscowość pod Olsztynem, ale młodzieńcze lata nastoletnie spędziłem w Olsztynie i kiedyś z zespołem z Olsztyna grałem koncert w Warszawie, jakimś w ogóle zupełnym przypadkiem trafił się, to był jakiś koncert promocyjny nowej płyty T-Love i przez to, ja oczywiście z tym zespołem grałem support, przez to, że to był właśnie T-Love, byli ludzie z firmy ówczesnej, w której T-Love wydawał i po tym koncercie podeszli do mnie ludzie z tej firmy, Aindarowiec, Robert Jagodziński, który wtedy pełnił tą funkcję. 3 miesiące po tym koncercie dostałem się do zespołu Edyty Bartosiewicz, która była wtedy na absolutnym topie. Ja w ogóle dzieciak z Olsztyna po jednym koncercie. No, ten koncert zmienił moje życie, bo tu się zaczęły jakieś rzeczy powoli dziać. No tak.
0: To o, Jenek, ty by pomyślał.
1: Tak, to był ten czas. To był ten czas, dokładnie. Chwilę przed. Tak. I pierwszy koncert, jaki z nią wtedy zagrałem, to był festiwal w Sopocie, 40-minutowy recital. Nie, to w ogóle dla mnie to było jakieś kompletne szaleństwo. Tak, to po tym koncercie. To on zmienił.
0: To była chyba lepsza nagroda niż bursztynowy słowik.
1: Oj tak, dla mnie wtedy nie. To jakieś w ogóle...
0: Najdziwniejsze miejsce, gdzie powstała piosenka Myk.
1: Oj, powiem, bo toaleta. Paul McCartney z Lennonem bardzo dużo piosenek skomponowali w toalecie. Ja w toalecie skomponowałem, tak. I to jeden z jakichś hitów, który tutaj u was często można słyszeć. To był chyba, nie pamiętam, ale tak, toaleta.
0: Toaleta.
1: Tak. Pogłos, który jest zazwyczaj. Wokaliści często lubią śpiewać w toaletach, bo jest jakiś specyficzny, łatwiej się śpiewa, a ja też czasem z gitarą lubię sobie pójść, posiedzieć i tak.
0: No, a u ciebie, Kornelia? Zgadzasz się oczywiście.
2: Zgadzam się.
0: Tak, idealny pogłos, szum morskiej wody, wszystko się zgadza.
1: Tak.
0: Czujemy się jak w muszli koncertowej.
1: Oceanicznej wody, tak.
0: Ulubiony tekst z waszej piosenki, Kornelia?
2: No, dla mnie ogień i woda teraz.
0: Tak?
2: Bardzo, bardzo ważny dla mnie tekst. Tym bardziej, że tak jak już powiedziałam wcześniej, Marek się ostatnio o tym dowiedział, kiedy interpretowałam ten tekst, no to miałam to złamane serce, więc absolutnie się utożsamiłam, więc ogień i woda.
1: Ja mam ulubiony wers z piosenki Niepoprawne. Może się dasz zaprosić w mój niepoprawny świat. Tak, lubię. Utożsamiam się z tym absolutnie.
0: Przyniosłeś, Marek, dzisiaj gitarę do studia. Czy będzie taka możliwość, że teraz ją akurat złapiesz? Ona jest już nastrojona. Nie wiem, czy ty grasz paluszkami, czy na kostce również?
1: Kostką.
0: Kostką, no to dobrze. Dawaj kostkę, bierz gitarę do ręki. Kornelia, czy mógłbym was prosić o to w imieniu wszystkich słuchaczy Radia SK2, żebyście tak akustycznie, unplugged, wasz najnowszy singiel, Ogień i Woda, zaśpiewali tutaj w studiu dla słuchaczy, zwrotka i refren. Bardzo proszę, będę bardzo wdzięczny. Interpretacja wasza, taka jaka płynie z serducha, z waszych myśli. Możecie improwizować albo zaśpiewać tak, jak jest w oryginale. Decyzja należy do was. Jesteście gotowi?
1: Tak, jesteśmy gotowi. Decyzja jest podjęta. Zrobimy wstęp tak, jak czujemy.

0: Pierwszy radiowy koncert. Dzięki Myk, naprawdę dziękuję wam. Macie Myk do muzyki, trzeba
1: Bardzo dziękujemy. Cała przyjemność.
0: Wasza muzyka to po prostu klasa, powiew klasy, ale także również i świeżości. Trzymam mocno kciuki za waszą formację. Zapraszamy wszystkich do słuchania tylko polskich najlepszych hitów w Radiu SK2, między innymi Ogień i Woda, także do posłuchania na naszej antenie. Marek Jan Kisieliński, czyli Myk, tak, dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: Skrót od tej formacji, no i Kornelia Korni Raźniewska, która pięknie śpiewa. Ma dziewczyna dryk i Myk również do tego. Dziękuję wam za to, że przyszliście do studia Radia SK2, no i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, jak będą powstawać kolejne single, no i czekamy na tę płytę.
1: Będą, wszystko idzie w tym kierunku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, do usłyszenia. Hej.
1: Cześć.
2: Magazyn muzyczny.
0: Cześć wszystkim. Dzisiaj w naszym studiu Radia SK2 gościmy bardzo wyjątkową, kolorową artystkę, która szturmem wdziera się na polską scenę muzyczną. Jej piosenki wchodzą po prostu do głowy już po pierwszym refrenie. A energia, którą wnosi, no, przypomina letnie festiwale. Przed wami na razie powiem imię i zdradzę nazwisko, a jeżeli chodzi o twój nick artystyczny, sama o tym powiesz. Daria Zdolska, witaj w Radiu SK2.
3: Cześć, miło was wszystkich usłyszeć i spotkać tutaj.
0: To zacznijmy, Daria, od podstaw. Powiedz nam proszę, jak właściwie fonetycznie wymawia się twój artystyczny nick, czyli nazwę, bo pisze się Hermé przez dwa E na końcu, z takim ptaszkiem nad jednym E, czyli coś chyba z francuskiego.
3: Troszeczkę z francuskiego, niestety to jest wina mojego byłego chłopaka, Francuza. Ja akurat byłam w momencie, kiedy postanowiłam wejść w tą muzykę i jak sobie tworzyłam swój nick, to ten akcent francuski został. No niestety już nie jesteśmy razem, więc do tej pory ze mną jest za każdym razem, ale co do wymowy mówi się to Hermé.
0: W takim razie poznajmy ciebie, gdzie się wychowałaś, skąd jesteś, jak wspominasz czasy swojego dzieciństwa? Chcemy poznać Hermé.
3: Pochodzę z Białej Podlaskiej, więc dosyć takiego małego miasta.
0: Ale jakże urokliwego.
3: Urokliwe. Mhm. Przy granicy białoruskiej.
0: Sympatyczni, przyjaźni, uczciwi, życzliwi ludzie tam mieszkają.
3: Tak. Mamy taki swój zaciąg, niektórzy mówią. Chociaż wydaje mi się, że już troszeczkę pomieszkałam dosyć długo poza Białą, więc już ten zaciąg mi odszedł. Ale jak dłużej pobędę czy u mojej rodziny, to zaczynam zaciągać tak typowo po Podlasku. Nie wiem, czy kojarzycie.
0: Tak, oczywiście. Tak.
3: Dzień dobry, więc zdarza mi się czasami coś tak powiedzieć, ale uważam, że to jest bardzo urocze i takie nasze.
0: Jak ty wspominasz swoje dzieciństwo? Ty byłaś grzeczną uczennicą, czy może byłaś taką diablicą w szkole? Zacznijmy od tych lat szkolnych.
3: Trudne pytania mi zadajesz, ale były różne momenty. Wydaje mi się, że tak do 13 roku życia byłam bardzo grzeczna, bardzo chciałam być takim idealnym dzieckiem.
0: Czerwone paski na świadectwie?
3: Czerwonego paska nie było, byłam raczej z tych zdolnych, ale leniwych.
0: Dobrze, czyli ta, która zawsze coś tam wymyślała.
3: Tak. Zawsze jakaś kreatywna dusza, zawsze śpiewałam, zawsze wszystkie jakieś występy w szkole to byłam ja. Jakieś wszystkie zajęcia dodatkowe. Natomiast później już chyba dopadł mnie taki buntowniczy czas nastoletni, więc nie wiem, czy już byłam taka bardzo grzeczna, ale na szczęście z tego wyrosłam.
0: Mm-hmm. A z których przedmiotów byłaś kozakiem, a z których noga? Co było twoją piętą Achillesową? Ale na razie chwalmy się.
3: Okej, dobra. Zacznę chyba od tego najgorszego, czyli chyba to jest bardzo typowe u artystów, że matematyka to nie jest nasz...
0: Czyli jednak te ścisłe. Fizyka, chemia, matma, wszystko, co jest związane z liczbami, pierwiastkami, innymi atomami.
3: Najgorzej. Bardzo lubię polski. Zazwyczaj przychodził mi dosyć łatwo, ponieważ od dziecka bardzo dużo czytałam, więc jak były jakieś wypracowania, czy później w liceum jakieś referaty, to potrafiłam bez przygotowania siąść i na szóstkę coś napisać. Sprawiało mi to dużo przyjemności, czy jakieś analizy wierszy. Kochałam.
0: A propos twojej nazwy, Hermé, czy jakiś język francuski tutaj również wchodzi w grę?
3: 6 lat uczyłam się, ale po tylu latach już troszeczkę zapomniałam, więc na razie mam bonjour, au revoir.
0: Tak, je suis toi, il est là, nous sommes.
3: Wiem,
0: je suis pas qui marie, je suis soir. Takie najzwyklejsze, proste stwierdzenia, tylko francuskie, ale muzyka, którą tworzysz, moja droga, i za chwilę do niej przejdziemy, jest zupełnie inna. Ma klimat, trzeba powiedzieć, nie taki aż bardzo miłosny, choć znajdują się wątki, które łapią za serducho i przyspieszają nam bicie serca. Do tego przejdziemy już za chwilę, bo chcemy jeszcze Hermé poznać ciebie za twoich młodych lat. Jakiej muzyki ty słuchałaś w dzieciństwie? Jako nastolatka.
3: Matko.
0: Kto był twoim idolem?
3: Jezu, nie wiem, czy was zaskoczę, ale jak byłam mała, była najbardziej znana Doda i ich troje. Ja po prostu kochałam. To były takie ikony. Pamiętam gdzieś tam w gazetach były dodawane czasami takie płytki z ich troje albo z Dodą. Ja po prostu słuchałam tego namiętnie, śpiewałam. Moi rodzice już mieli mnie dosyć.
0: A to było na płytach czy na kasetach jeszcze?
3: To było na płytach. Jeszcze nie aż tak.
0: Były płyty.
3: To były takie pierwsze wspomnienia z muzyką, najmocniejsze. Później przechodziłam etapami muzycznie, czyli lata 70., 80., 90. Uczyłam się tej muzyki i odkrywałam ją po prostu dekadami. Zawsze każda dekada była dla mnie jakimś nowym zaskoczeniem.
0: Czy ty grasz, Sherman, na jakimś instrumencie?
3: Gram na gitarze troszeczkę, ale gram...
0: Akustyczna, elektryczna, basowa czy na wszystkich?
3: Akustycznie, okay. Akustycznie. Tak sobie gram, żeby po prostu stworzyć piosenki. Bardzo fajnie mi się tworzy piosenki przy gitarze, ale zazwyczaj wychodzą mi wtedy nie aż tak bardzo radiowe, bo to, na jakim instrumencie się tworzy daną piosenkę, troszeczkę wpływa na jej styl później, więc takie typowo popowe piosenki raczej nie wychodzą mi z gitary, tylko już gdzieś tam w studiu, ale lubię sobie pobrzdąkać czasami.
0: A kiedy muzyka w twoim życiu zaczęła dominować i pomyślałaś, że to już nie jest może hobby, ale jakiś sposób na życie?
3: Ojejku, wiesz co, to, że będę się zajmować muzyką, to już wiedziałam, jak byłam, miałam może z 6 lat, jak śpiewałam gdzieś tam do telewizora i babcia powiedziała, ty będziesz piosenkarką.
0: Od przedszkola do Opola.
3: To też. I jak babcia mi to powiedziała, tak mi zostało to w pamięci, że no nie mogłam tą drogą nie pójść, ale potrzebowałam tak do tej muzyki troszeczkę dorosnąć i dopiero oficjalnie dojrzałam do tego trochę, kim jestem, jak zadebiutowałam, coś tam sobie już tworzyłam od lat swojego. Do tej muzyki dojrzewałam po prostu latami.
0: A jaką muzykę tworzysz dzisiaj? Jak sama byś określiła swój styl?
3: Delikatnie eklektyczny, ale jednak ten pop góruje. Lubię się troszeczkę nią pobawić, lubię jakieś elektroniczne brzmienia.
0: No to teraz posłuchajmy twojego stylu, który tworzysz. Fragment twojego singla Adios. Nie mówimy wam adios, bo już za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Sherman w Radiu SK2.

0: Bombowa dziewczyna, trzeba przyznać, kolorowa, Szermę, czyli lubisz, jak mówi się do ciebie Daria, czy wolisz, jak każdy mówi do ciebie Szermę? Jak
1: tak,
0: mówią do ciebie znajomi?
1: I tak, i tak. Raczej moi znajomi mówią do mnie Daria, bo znają mnie jako Darię, ale zdarza się, że mówią do mnie właśnie Szermę, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe, jak ludzie mówią do mnie Szermę, bo wtedy się czuję taką pełną artystką i czuję, że to jest taka moja wisienka na torcie, że to, na co pracuję, to jest też takie docenione i zauważone.
0: No, trzeba przyznać, że brzmi to, Szermę, jak dobre perfumy w niezłej drogerii.
1: A może kiedyś jakaś marka się z tego utworzy?
0: Chyba tak, coś czuję. Przed chwilą usłyszeliśmy fragmenty twojego singla Adios. Pamiętasz? To jest twój jeden z pierwszych singli, jak nie pierwszy.
1: Pierwszy. To jest
0: Ale
1: właśnie...
0: od razu zdradza ten wakacyjny vibe, tę wolność, którą masz w sobie.
1: Tak, tak. Tak naprawdę ten singiel był stworzony właśnie następnego dnia po tym, jak zerwałam z moim chłopakiem Francuzem. Jak weszłam do studia, to już wiedziałam, o czym ta piosenka będzie. Więc gdybyśmy nie zerwali ze sobą, to prawdopodobnie byłaby to piosenka o miłości, ale ze względu na to, że się rozeszliśmy, to już to było pokazane trochę środkowy palec, po prostu jakby idę w swoją stronę, więc miał mocnego powera, tak mi się wydaje, ten singiel.
0: Jestem kobietą, która ma twardą skórę, a pęknięte serce zawsze potrafię strzydzić to dźwiękami właśnie w tej piosence Adios. No dobrze, to zapytam jeszcze a propos tego wakacyjnego rytmu i stylu. Gdzie ty lubisz spędzać wakacje?
1: Ojejku, kocham spędzać wakacje w Hiszpanii.
0: Okej, czyli za granicą.
1: Kocham.
0: Słońce, plaża, palmy.
1: Tak, tak.
0: Gorący piasek.
1: Hiszpanie mają do siebie taki luz, no i to jedzonko śródziemnomorskie, jakby uwielbiam.
0: Czyli jesteś kobietą z hiszpańskim temperamentem, podróżniczka, czy bardziej taka domatorka?
1: To jest zdecydowanie podróżniczka. W domu za długo nie usiedzę, chyba że jestem chora, a jak mogę, to cały czas gdzieś bym pędziła i coś robiła.
0: To jak teraz mogłabyś się teleportować i wybrać jedno miejsce na świecie, gdzie mogłabyś się przenieść, to gdzie by to było?
1: Południe Hiszpanii.
0: A jednak.
1: Albo jakieś studio, ale właśnie w nim jestem, więc jakbym mogła, to bym pracowała albo odpoczywała w Hiszpanii.
0: Jak wygląda twój idealny dzień?
1: O, to musiałabym się na pewno bardzo dobrze wyspać, zjeść dobre śniadanko, na spokojnie, później może jakaś muzyczka, spotkać się ze znajomymi, stworzyć coś kreatywnego, żeby ten dzień nie był taki nudny. I chyba to, na pewno na spokojnie.
0: Powiesz na randki?
1: Na randki. Ja wiem, że mam piosenkę o randkach.
0: No bo to twój kolejny singiel.
1: Jest.
0: Jeden z fanów napisał pod klipem, bo na streamingach możemy zobaczyć przecież teledysk również na YouTubie do twoich randek. Gdybym był kapitanem Titanica, to bym kazał grać. Nutka, bomba. No chyba to mówi wszystko. Opowiedz nam coś więcej o kulisach powstania randek. Skąd był pomysł na ten tekst? Wiemy, że Adios to było do twojego byłego, po którym masz nigdy artystyczny Szermę, a randki to była właśnie tęsknota jednak za tą miłością, za tym szaleństwem, za tym buzowaniem hormonów.
1: Ja mam wrażenie, teraz tak sobie pomyślałam, że mam nadzieję, że nie będę jakąś kolejną Taylor Swift, że za każdy mój etap miłosny będzie opisany kolejną piosenką, bo teraz się nad tym zastanawiam, to troszeczkę tak jest, ale faktycznie te piosenki opisują dane momenty jakieś miłosne w moim życiu. Przechodziłam przez bardzo różne etapy, właśnie od zrywania, potem że robię co chcę, potem było jeszcze przy tobie, gdzie szukam w tej piosence właśnie tej miłości.
0: Przy mnie?
1: Więc przy tobie.
0: Tak.
1: Może.
0: To kolejny singiel, o którym za chwilę porozmawiamy oczywiście. Na razie randki.
1: Na razie randki. Jeżeli chodzi o randki, to faktycznie to był etap po Adios, kiedy czułam taki duży seksapil w sobie, czułam się wolna i ta piosenka jest takim manifestem moim jako kobiety. Cóż.
0: Jaką najdziwniejszą randkę przeżyłaś?
1: O Boże, nie wiem, czy miałam aż taką najdziwniejszą. Na szczęście wszystkie były w porządku.
0: Dobrze się zakończyły.
1: Na szczęście dobrze się zakończyły, więc odpukać.
0: A jaka twoja jest wymarzona randka? Jakbyś chciała spędzić ten wieczór z drugą połówką, co by ona musiała zrobić, żeby cię pozytywnie zaskoczyć, abyś poczuła motyle w brzuchu?
1: Ojejku, na pewno być po prostu sobą, bo jeżeli ktoś
0: uda... Ale jakaś kolacja, wiesz, Biała Podlaska, bo stamtąd jesteś, może gdzieś na łonie natury przy zachodzącym słońcu i spadających gwiazdach,
1: może być
0: coś bardziej szalonego.
1: Może być wszędzie, o ile będziemy razem mieli fajny vibe i będziemy się dobrze bawić, to nieważne, gdzie będziemy, będzie super.

0: takie. Przerwę w Radiu SK2. Przed chwilą usłyszeliśmy fragment kawałka Randki. To oczywiście singiel Szermę, a kolejny no to Przy Tobie. Tytuł brzmi bardzo intymnie. Przy Tobie, czyli przy kim?
1: Przy Tobie jest trochę wyobrażoną osobą, której wtedy szukałam, którą chciałabym w tamtym momencie życia mieć. Czyli się tak zakochać i być po prostu na zabój, że nieważne co się stanie, będziemy zawsze ze sobą. I troszeczkę już mi się znudziło to singlowanie i sobie zamarzyłam o takiej pięknej miłości. Ta piosenka właśnie o tym opowiada.
0: Co ktoś musi zrobić, żeby zdobyć Szermę twoje zaufanie?
1: Być dobrym człowiekiem, nie kłamać i być po prostu szczery. To jest najważniejsze.
0: Bo ty jesteś osobą, która chyba łatwo otwiera się na innych, prawda?
1: Tak, ja mam w ogóle serce na dłoni, więc...
0: I uśmiech od ucha do ucha.
1: Tak, czasami coś za szybko powiem. No jestem takim małym chaosem, ale to chyba też dobrze.
0: Przy tobie, czyli przy przyjacielach, o nich też za chwilę porozmawiamy. Zdradza się największe tajemnice. Ja tutaj patrzę na ciebie, widziałem twojego Instagrama i tam masz na ręce sporo tatuaży.
1: A to mam są tatuaże,
0: czy nie? Dzisiaj, bo chodzisz w takiej pięknej, cudownej rękawiczce. Czy to jest jakiś znak, symbol?
1: Wiesz co, zazwyczaj robię sobie albo tatuaże na ręce henną, albo zakładam rękawiczkę. Dzisiaj tatuaże mi po prostu średnio wyszły, więc założyłam rękawiczkę.
0: A ty sama sobie robisz na dłoni te tatuaże
1: wszystkie? Sama. Więc tak, lubię sobie powariować tymi tatuażami i każdego dnia sobie zrobić inne. Więc albo rękawiczka, albo tatuaż.
0: To tak. W takim razie już jedną tajemnicę o tobie poznaliśmy. Mam nadzieję, że kolejne znowu nam przed sobą odsłonisz. Powiedz nam jeszcze, co inspiruje cię do tworzenia piosenek? Proces powstawania muzyki oraz tekstów.
1: To bardzo różnie. Zazwyczaj najpierw muszę usłyszeć jakąś piękną melodię, która mnie zainspiruje. Później jak piszę tekst, szczerze mówiąc, to może być dosyć nietypowe, ale często nie wiem sama, o czym będzie ta piosenka, jeżeli piszę tak na co dzień. Dopiero później, jak wylewają się ze mnie pewne emocje, jak w jakimś amoku po prostu coś piszę i dopiero później jak to czytam, to jest to troszeczkę moją terapią, bo dopiero z tego, co napisałam w tym amoku, jestem w stanie wyczytać, dobra Daria, tutaj coś nie gra, tu czujesz to. Różne mam momenty, jeżeli chodzi o pisanie.
0: Budzisz się czasami w nocy i mówisz, to będzie dobre, łapiesz za długopis, za kartkę i zapisujesz albo za telefon lub jakaś melodia ci, nie wiem, przed snem, albo wstajesz rano i podczas śniadania wpada do ucha i bierzesz dyktafon, nagrywasz od razu?
1: Zdecydowanie, potrafi mi się tak zdarzyć. Kiedyś wyszłam z kina, usłyszałam jakąś melodię w głowie, po prostu musiałam wyjść z kina, żeby nagrać na dyktafon jakiegoś lupa, którym się w głowie zakręcił. Bardzo często mi się tak zdarza, a na moim dyktafonie jest chyba, nie wiem, parę tysięcy po prostu tych nagranych krótkich wiadomości.

0: Obiecała i przyszła, bo jej obietnicy nigdy nie są puste. Shermé dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Empty Promises to są kolejne puste obietnice, ale nie w twoim, znaczy to w twoim wykonaniu, ale jakie fajne, bo to jest twój singiel, Shermé. Czy jesteś osobą, która zawsze dotrzymuje słowa?
1: Ojejku, chciałabym być taka idealna. Chciałabym być taka idealna, ale chyba parę razy w życiu zdarzyło mi się nawalić.
0: Puste obietnice to jest numer, który opowiada o tym, że ktoś coś nawalił?
1: Tak, to jest nadal o tym byłym chłopaku, o tym Francuzie. Boże, ja...
0: Ależ ty się go uczepiła.
1: Ja wiem, że się go uczepiłam.
0: Czyli, że on ma teraz czerwone uszy cały czas.
1: Ale słuchajcie, dzięki niemu mam już parę fajnych hitów, więc...
0: No. Tylko, żeby nikt ciebie nie zawiódł, bo ty łatwo wybaczasz, jeżeli ktoś ciebie zawiedzie. Czy to jest długi proces i Shermé potrafi strzelić focha?
1: Nie, bardzo wybaczam, bardzo ufam ludziom, ale mam coś takiego, że jeżeli już ktoś sobie nagrabi, to już drzwi są zamknięte, koniec, kropka, do widzenia. Nie ma już do mnie dostępu. Ale to trzeba sobie naprawdę bardzo mocno nagrabić.
0: Czyli dajemy obietnicę tylko wtedy komuś, kiedy jesteśmy pewni. Wolisz mieć wielu znajomych czy kilku sprawdzonych przyjaciół?
1: Zdecydowanie kilku sprawdzonych przyjaciół. Mam kilku takich, na których zawsze mogę polegać. Bardzo mnie też wspierają w mojej drodze artystycznej, moja rodzina, więc zdecydowanie mniejsze grono. Wydaje mi się, że tak chyba też powinno być.
0: A lubisz spędzać też czasy w takim wąskim gronie? Czy bardziej w jakimś pubie, w jakimś klubie i chodzić na koncerty ze znajomymi taką ogromną, dużą paczką?
1: Jezu, ja ogólnie uwielbiam, jak dużo się dzieje, ale lubię sobie tak też siąść ze znajomymi kameralnie i po prostu porozmawiać. Dla mnie najlepszą imprezą jest, jak możemy sobie siąść, nie wiem, gdzieś przy winku, puścić jakąś fajną muzyczkę, czy na winylu, czy nawet w domu, czy w jakiejś kawiarence, ale żeby była możliwość, żeby sobie po prostu porozmawiać. To jest dla mnie najlepszy sposób na spędzanie czasu.
0: Ale święta też lubisz spędzać, prawda? Rodzinnie.
1: No tak, jestem mega rodzinna. Nie wyobrażam sobie spędzać gdzieś świąt na końcu świata sama. A. Boże, umarłabym.
0: Ja pamiętam, jak byłem młody, święta spędzało się tak, że pierwszy i drugi dzień, no to tak w domku z rodzinką, ale tam drugiego czy trzeciego dnia to
1: już się wychodziło.
0: Jakieś dyskoteki zawsze były organizowane i wtedy się już wieczorem wychodziło ze znajomymi. Bo ileż można siedzieć cały czas przy stole i jeść te wszystkie pyszności, jajka, bigosy, karpie i co tam jeszcze
1: no
0: jest,
1: tak,
0: barszcze i te
1: no
0: łóżka.
1: Tak. Chociaż u mnie zazwyczaj te święta były bardzo rodzinne, więc zazwyczaj siedzieliśmy wszyscy razem, więc mamy bardzo dużą rodzinę, więc się gdzieś tam trzymamy, ale to zdarzało się w sumie gdzieś tam wyskoczyć z znajomymi.
0: Shermé, to w takim razie, tak jak powiedziałem, puste obietnice, ty zawsze takich nigdy nie składasz. Między innymi ten utwór jest tego przykładem. Posłuchajmy zresztą fragmentu Puste obietnice i Shermé.

0: W Radiu SK2 niezmiennie cały czas ta sama uśmiechnięta, energiczna i od której dobre fluidy biją. Szermę, witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Dzisiaj chyba jesteś wyspana. Ty dobrze chyba śpisz, prawda?
1: Tak, bardzo dobrze śpię, ale jak mówimy o tej piosence, to...
0: No bo teraz chcemy powiedzieć o piosence Gdy nie mogę zasnąć, o twoim kolejnym singlu. To co wtedy robisz, gdy nie możesz zasnąć?
1: Ale jednak, gdy nie mogę zasnąć, to zazwyczaj jadę sobie autkiem gdzieś bardzo daleko, sama, bez celu, puszczam fajną muzyczkę. To jest taka piosenka, która wpadła mi do głowy podczas jednych z takich moich nocnych wojaży.
0: O, to gdzie wtedy jechałaś?
1: Nie mam pojęcia, przed siebie.
0: Dobra, skoro motoryzacja, to pamiętasz swój pierwszy samochód?
1: Ojejku, mój pierwszy samochód to było autko mojego taty, Honda chyba, albo Mercedes.
0: A twój samochód marzeń?
1: Mój samochód marzeń, o Jezu, jakiś muscle car taki amerykański, albo jakaś G-klasa. Kocham w ogóle motoryzację. Jakbym mogła, to musiała mieć taki garaż kilku samochodów. Jeden taki sportowy, jeden do offroadów, drugi jakiś normalny, jakiś może golfik czy coś i jeszcze jeden wózek golfowy, którym chciałabym jeździć z moimi znajomymi wieczorem po moim podwórku.
0: Tu już zdradziłaś, no, że masz prawo jazdy. Za którym razem zdałaś prawko?
1: Za drugim.
0: A, to tak jak ja.
1: O, no to widzisz, piąteczka. Więc gratulujemy wszystkim, którzy mu się udało za pierwszym razem.
0: Jakim jesteś kierowcą?
1: Jestem szalonym kierowcą. Lubię sobie czasami gdzieś tam mocniej podjechać. Lubię czuć pod moją nogą jakąś tam moc autka. Lubię prędkość, lubię motoryzację, lubię Formułę 1, więc zawsze ten dźwięk silnika jest dla mnie kołysanką.
0: I on sprawia, że możesz wtedy zasnąć, ale wracając do twojego singla Gdy nie mogę zasnąć, masz jakieś nocne rytuały, herbatka, film, serial, muzyka, show?
1: No pewnie, proszę pana. Wieczorem to tak, wjeżdża od razu albo winyle, albo jazz, Billie Holiday, więc dla mnie wieczór to jest taki moment rytuału. Zawsze jakaś herbatka ziołowa, kocham, jakieś maseczki, spa, żeby pachniało, świeczuszki. Moi znajomi, jak do mnie wpadają wieczorem, to wchodzą po prostu jak do jakiejś innej krainy. Bo mam
0: jak do salonu odnowy ducha.
1: Dokładnie, mam po prostu wszędzie kadzidła, świeczki, muzyczka, ja w tym szlafroku po prostu, jak jakaś, nie wiem, bogini grecka, więc jeszcze jest wysmarowana olejkami, więc tak, zdecydowanie wieczór to jest ten moment odpoczynku.
0: Ach, już jeden haus takiego zapachu może sprawić odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka. Czy ty jesteś bardziej sobą, czy takim skowronkiem? Siedzisz tak po nocach?
1: Siedzę właśnie po nocach i jakbym mogła, to bym codziennie chodziła spać o godzinie 4 rano. Nie wiem, czy ktoś tak ma, ale dla mnie 4 rano to jest taki czas, kiedy jeszcze miasto się do końca nie obudziło, ale jeszcze tak śpi. To jest taki czas takiego wyciszenia, taka cisza przed burzą. Wtedy nie wiem dlaczego, mój umysł najlepiej odpoczywa i oglądać ten wschód słońca. Jest coś magicznego o tej 4 rano.
0: To może wtedy do głowy przychodzą ci najlepsze pomysły, jakaś muzyka albo teksty?
1: Akurat same głupoty mi wtedy przychodzą do głowy.
0: Głowa wtedy odpoczywa. A co najczęściej, ale najczęściej spędza ci sen z powiek?
1: Chyba moja kariera, żeby to wszystko fajnie potoczyć, żeby kolejną piosenkę fajną napisać. To są takie rzeczy, które mi wirują w głowie, tak.
0: To a propos tego, co spędza ci sen z powiek, posłuchajcie, jak Szermę w SK2 śpiewa o tym, gdy nie może zasnąć.
1: Zapraszam.

0: Szermę w Radiu SK2. To teraz będzie zupełnie inny, pobudzający numer, o którym za chwilę powiemy. Kocham Cię, piosenka, z której na pewno jesteś bardzo dumna, bardzo energetyczna. Tutaj muszę to powiedzieć, chyba trochę taka Dua Lipa jak Physical.
1: A, może, powiem Ci, że w ogóle bym na to nie wpadła, ale może coś w tym być. Jest bardzo energetyczna. Natomiast mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że ja ją tak naprawdę ją odkurzyłam troszeczkę z szuflady.
0: To Dua Lipa zrobiła plagiat z Twojego numeru.
1: Zrobiła plagiat, tak. Musimy do niej napisać. No. Więc to jest stara piosenka, którą postanowiłam sobie odkurzyć. Niektórym się podoba, bardziej, niektórym mniej, bo jest troszeczkę inna od moich poprzednich utworów. Jest częścią mojej historii, bo jest jedną z takich gdzieś tam pierwszych piosenek, gdzie już postanowiłam właśnie iść w tą muzykę. Ta piosenka opowiada o takiej potrzebie szukania siebie. Opowiada o takiej walce troszeczkę o siebie, że kocham cię, moje lustrzane odbicie w tafli pobitej. Nie rób mi tego, ja do siebie mówię to. Nie rób mi tego, mój stróżu i diable miłości kowadle. Ja mówię, mam swoją dobrą i złą stronę. Ta piosenka jest taką też moją walką o siebie.
0: Czyli przy jednym uchu aniołek, przy drugim diabełek i walczą o ciebie.
1: Tak, i też w zwrotkach opisuję, że dostaję listy trzy i ja czekam po prostu na tą dobrą wiadomość i każdy z tych listów, który do mnie przychodzi, jest po prostu beznadziejny. Ja po prostu czekam, kiedy będzie jakaś dobra informacja, kiedy w końcu coś dobrego się wydarzy. To jest znowu jakaś trudność, znowu coś było nie tak. Ta walka o siebie, więc ta piosenka jest chyba takim właśnie manifestem. Ale inny to był moment w moim życiu. Teraz jestem zdecydowanie bardziej szczęśliwa i na szczęście

0: Szermę dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: To przy miłości może na chwilę się jeszcze zatrzymajmy. Czy łatwo mówisz kocham cię?
1: Chyba tak.
0: A czy miłość można poznać w internecie?
1: Można. A nie masz znajomych, którzy poznali się przez Tindera chociażby?
0: No ma. Wiesz, są ze sobą, nawet się hajtnęli, są szczęśliwi.
1: Właśnie, tak. Więc zdecydowanie można przez internet. Poznawajcie się w jakikolwiek sposób.
0: I kochajcie się. A teraz a propos internetu i social mediów. Czy one są ważne, Szermę, w twoim życiu?
1: Ważne są, chociaż były trochę moją kulą u nogi, bo na początku, jak zaczynałam swoją karierę, to wydawało mi się, dobra, wypuszczę sobie piosenkę, jedną, drugą i to wystarczy. Okazało się, że nie, trzeba w tych social mediach mocno działać. Uczyłam się wrzucać trolki, mówić do kamery, więc to nie jest takie łatwe, szczególnie, że jeżeli ktoś jest jakąś artystyczną duszą, to musi nagle zostać social media influencerem. Ale bardzo lubię wszelkie media, więc czuję się w nich jak ryba w wodzie.
0: Kogo tam obserwujesz na tym swoim Instagramie?
1: O Jezu, kogo obserwuję?
0: Moda, świat majsterkowania, tych, którzy lubią gotować.
1: Muzyka, zdecydowanie. Lubię też oglądać tam naukowe rzeczy. Mam parę takich profili. Lubię też oglądać dziewczyny, które jakoś fajnie o siebie dbają, albo fajnie się ubierają i maga mnie to inspiruje i napawa taką dobrą energią. Wiesz, jakieś tam maseczki, fajne ciuchy. Ja wiem, że to jest takie oczywiste, ale kurczę, fajnie mi się na to patrzy i maga mnie to inspiruje.
0: Czy ty lubisz czytać portale plotkarskie?
1: Oj nie. W ogóle nie karmię się takimi rzeczami. Uważam, że co czytamy, czym się otaczamy, czy to jest muzyka, czy ludzie, to wpływa na to, jak się czujemy, więc bardzo, bardzo sobie filtruję to, co wpada do mojej głowy i to, co jest dookoła mnie.
0: A nie boisz się show biznesu?
1: Nie boję się.
0: Jesteś na niego gotowa?
1: Jestem gotowa, więc możecie mnie pożreć. I'm ready.
0: Jesteś tak samo gotowa jak na koncertach, bo przecież jak wchodzisz na scenę, nieraz mogliśmy zobaczyć przecież na twoim Instagramie, jak szalejesz na scenie, prawdziwa tygrysica kocica.
1: Jest. Mam taki swój sexy vibing, więc łączę, uważam, że taki streetowy klimat z sexy energią, więc uważam, że to są takie moje dwie strony.
0: Czy ty pamiętasz, Szarle, swój pierwszy koncert?
1: Mój pierwszy koncert? O Boże, to na pewno jak byłam mała, ale jakoś...
0: W szkole pewnie, apelu szkolnym.
1: Tak, to na pewno to było to, ale jako Szermę, gdzie był mój pierwszy koncert? Pamiętam, z Meduzą graliśmy gdzieś na Mazurach, więc to było bardzo fajne przeżycie. Też zaczęłam mieć taką właśnie współpracę z chłopakami z całej Lokal Skacze. Weszłam troszeczkę już na wyższy poziom koncertowania, więc fajnie.
0: Szermę, co musi się znajdować w twojej garderobie? Albo co robisz przed koncertem? Gimnastykujesz się?
1: Przed koncertem.
0: Jesz kanapki, pijesz wodę?
1: Na pewno nic nie jem przed koncertem. Nawadniam się. Czasami sobie wypiję jakieś piwko, jeżeli jest fajny vibe'ik na backstage'u, to sobie wszyscy chillujemy.
0: Zero procentowe,
1: oczywiście.
0: Chodzi tylko o smak.
1: Na pewno rozgrzewka wokalna. Lubię sobie z ludźmi dookoła pogadać, wdrożyć się w ten cały koncertowy vibe, pochodzić dookoła, porozmawiać z ludźmi, którzy to tworzą, widzieć, gdzie co jest. To jest taka kolejność.
0: W Radiu SK2 Szermę, do której teraz będę miał krótkie pytania i mam nadzieję, że odpowiesz na nie szczerze.
1: Dobrze.
0: To uwaga, ulubione miasto.
1: Marbella w Hiszpanii.
0: Morze czy góry?
1: Morze.
0: Noc czy dzień?
1: Noc.
0: Najlepsza piosenka do tańczenia.
1: Living La Vida Loca.
0: Ulubione danie.
1: Pizza.
0: A TikTok czy Instagram?
1: Instagram.
0: Ulubiony moment dnia.
1: Noc, jak idę spać.
0: Pierwsza kaseta i CD, jaką miałaś?
1: Michał Wiśniewski.
0: To była kaseta czy CD?
1: To było CD, chyba płyta.
0: A jakąś kasetę pamiętasz? W ogóle z dzieciństwa?
1: Pamiętam, ale to były pewnie jakieś takie bajki dla dzieci z przedszkolu.
0: Okej, czyli smurfne hity.
1: Na pewno coś w ten deseń.
0: Dobra, słowo, które najlepiej ciebie opisuje.
1: Chaos.
0: Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Radiu SK2. Było naprawdę szczerze, lekko i inspirująco.
1: Dziękuję.
0: Życzę ci samych sukcesów na twojej autostradzie kariery na polskiej scenie muzycznej. Bardzo wielu trasy koncertowych. Szermę w Radiu SK2.
1: Dzięki bardzo, cześć.
2: SK2.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była.

0: No i mamy na zegarach godzinę 9 w niedzielę, 13 września. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, czyli jedyne radio w Polsce, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Więc koniecznie bądźcie z nami, obudźmy się razem w tę niedzielę, a w tej godzinie powiem wam też o bardzo nietypowych mistrzostwach świata w Polsce, które odbyły się w ten weekend. Więc zostańcie.
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: I na początek ma nam krakowski spin, tak, żeby jeszcze się dobudzić.

Mateusz Ziółko w Płomieniach w Radiu SK2 w niedzielny poranek. Mam nadzieję, że jakoś tak delikatnie się wybudzacie. No i teraz o pogodzie, bo to jest coś, co zawsze grzeje bardzo mocno wszystkich. To jest taki temat po prostu top, więc słuchajcie, no pogoda na niedzielę urządza nam troszeczkę taki podział Polski. Nad większością kraju niestety chmury i deszcz, ale jest też grupa szczęściarzy, żeby nie było. Podkarpackie, Lubelszczyzna i południe Świętokrzyskiego i Małopolska. Tam najwięcej słońca, no i możecie mieć taki piękny dzień bez parasola. Czyli jeżeli mieszkacie w tych regionach, no to ja wam bardzo gratuluję, bo pogoda was lubi. A reszta Polski, no możemy popatrzeć przez okno i pomyśleć, że u nas, no oczywiście, klasycznie jak to w Polsce. A co od poniedziałku? No, temperatury nadal całkiem przyjemne, ale no, jesienna aura coraz śmielej zagląda do kalendarza. No nie oszukujmy się, już za chwilę jesień. No więc lato, dziękujemy za współpracę, była taka w tym roku średnia i chyba właśnie to lato opuściło naszą grupę na Messengerze. SK2. A już teraz u nas muzycznie emigranci na falochronie.

Enej, symetryczno-liryczna, rano język się plącze. Miało być o nietypowych mistrzostwach, to będzie, bo słuchajcie, wyobraźcie sobie Pałac Kultury, Warszawa, a pod nim ptaki. Tylko że nie do końca takie prawdziwe, dlatego że pod pałacem w Pałacu Kultury odbyły się trzecie mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i wiecie, brzmiało to niesamowicie. Uczestnicy ćwiczyli świergoty, pochukiwania i inne ptasie odgłosy. No i myślę sobie, że to bardzo ciekawe, jak ćwiczy się do takich mistrzostw. No bo co? Mówicie, kochanie, dzisiaj nie mogę rozmawiać, bo mam próbę bażanta. No i właśnie a propos bażanta, jeden z uczestników zapytał o popisowy numer i odpowiedział, że jego zeszłoroczny bażant. A w tym roku zwyciężyła Irena Rosiewicz, gratulujemy. I jak na razie zostaje przy swoim repertuarze. I jest mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków. Także serdecznie gratulujemy. Polecam wam zobaczyć to też w internecie, bo to mega ciekawe i bardzo zabawne i w sumie bardzo fajne wydarzenie. I powiem wam, że zaczęłam próbować i może w przyszłym roku sama wystartuję. Kto wie?

0: To była długo wyczekiwana nowość od Artura Rojka, czyli Mira Fiori. A teraz o innym chłopaku. Słuchajcie, Maciej Musiał ma za sobą naprawdę mocny weekend. W Wenecji film Możliwa Miłość, którego jest producentem, zdobył Srebrnego Lwa, czyli drugą najważniejszą nagrodę festiwalu. No i powiem wam, że zaczyna robić się bardzo ciekawie, bo Maciek najpierw był aktorem, potem producentem, no a teraz jeszcze przywozi z Wenecji lwa. No a tak serio, no Srebrny Lew z Wenecji? Maciek, wielki szacun. Teraz tylko czekamy, aż odbierzesz telefon z Hollywoodu i nie będziesz nikogo znał. Oczywiście ogromne gratulacje, bo to naprawdę wielki sukces polskiego kina i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. A muzycznie za moment u nas przeniesiemy się właśnie troszeczkę do Stanów. Daria Zawiałow i Fifi Hollywood. SK2.
1: Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
2: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
3: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20. Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
4: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
7: Zapraszam Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
10: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
9: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
10: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
9: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
11: I po reklamie.

0: W niedzielny poranek na kilka chwil przed godziną 10 zagraliśmy Wam taki ładny duecik. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Po godzinie 10 na start mocno wjeżdżamy dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie są rozbudzeni, Piersi i Bałkanica. Później Dawid Podsiadło, Lizer, Wiktoria Kida. Że będzie dużo dobrego, koniecznie zostańcie z nami. No bo jak niedzielę zaczynać, no to tylko z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Michał Serkis. 4 października ruszają para lekkoatletyczne Mistrzostwa Rzeszowa. Wśród konkurencji m.in. skok w dal, biegi czy pchnięcie kulą. Rywalizacja odbędzie się w Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym przy ulicy Cichej. Szczegóły na stronie rzeszowskiego Rossiru. Absolwent to tytuł filmu, który obejrzycie podczas kolejnego spotkania dyskusyjnego klubu filmowego w rzeszowskiej Zorzy. Projekcja 22 września o 19:00. Po niej oczywiście pofilmowa dyskusja.
2: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
4: Halo, halo, wstajemy, nie śpimy, w niedzielę bawimy się z Radiem SK2, Antonina Van Dessel i najlepsze polskie hity. Słuchajcie, budzimy się, bo nie ma co, trzeba jeszcze korzystać z tego weekendu i w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów będzie o wyjątkowym święcie, więc słuchajcie uważnie, bo to święto wyjątkowo miłe dla wszystkich panów, także drodzy mężczyźni, słuchajcie, słuchajcie. I oprócz tego o finansach Krzysztofa Cugowskiego. No to co, zaczynamy?
1: 100% polskich hitów.
4: SK2. Jak mówiłam, będzie mocno na rozbudzenie się piersi i bałkanica. No to jedziemy w niedzielny poranek.

O, już tak nie ciągle, na szczęście nie ciągle pada, ale u niektórych może deszcz pieniędzy pada i to akurat chyba nie takie złe. Bo Krzysztof Cugowski przyznał, że no nie wie ile ma pieniędzy, bo wszystkimi finansami i rachunkami zajmuje się jego żona. Czyli panowie, no zasada złota, że facet jest głową rodziny, ale żona szyją, sprawdza się idealnie. I powiem wam, że to bardzo dobry układ. On śpiewa, ona ogarnia, on robi koncerty, ona robi przelewy. No i ja bym w takim systemie chyba się odnalazła bez problemu. Najlepsze jest tylko to, że Krzysztof nawet nie musi sprawdzać salda. No bo po co sobie psuć humor? SK2. A teraz Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

Polecieliśmy totalnym klasykiem Lady Punk, Tańcz, głupia, tańcz. A dzisiaj, 13 września, mamy naprawdę bardzo ważne święto. Słuchamy? Dzień całowania chłopaków w usta. Czyli panowie, jeśli od rana czujecie jakieś podejrzane zainteresowanie ze strony swoich dziewczyn, no to już wiecie, o co chodzi. To nie jest przypadek, to po prostu kalendarz bardzo dobrze działa. No a drogie panie, no cóż, dzisiaj podobno można wypada, a nawet trzeba. No a wy, panowie, nie pytajcie, dlaczego wasza dziewczyna jest dzisiaj wyjątkowo miła, po prostu korzystajcie, póki promocja trwa. No bo jutro wracamy do normalnego życia, a całusy znowu będą na abonament. SK2. A teraz bardzo dobry numer pod te całusy. Zalia, tylko kochaj mnie. Piękne.

kto by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce

0: Sylwia Grzeszczak, O nich, o tobie i zrobiło się tak bardzo romantycznie. Przypominam tylko, że dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta, więc no idealna okazja, żeby swojego mężczyznę obudzić ładnie pocałunkiem, a wrzesień to też taki moment, kiedy nasz organizm wystawia nam rachunek za wakacje. No bo słońce, słona woda, późne chodzenie spać, jedzenie o różnych porach i też często niezdrowe jedzenie. No było pięknie, tylko teraz nasza skóra mówi: halo, czy ty pamiętasz w ogóle o mnie? Włosy często zaczynają się buntować, no a my najchętniej dalej funkcjonowalibyśmy w trybie urlopowym. Tylko że eksperci radzą, żeby przede wszystkim regenerować się, dużo spać i nawilżać skórę i włosy. Czyli dokładnie to, czego potrzebujemy, tylko najlepiej bez budzika o 6.30 jutro rano w poniedziałek. SK2.
1: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
3: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
8: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
11: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 11, a to były elektryczne gitary i ich killer. Po 11 na start, no słuchajcie, dla tych, którzy jeszcze żyją wspomnieniem sobotniej nocy i jeszcze trochę są w klubach, bardzo dobry numer. I dla tych, którzy jeszcze się nie obudzili, Golec u orkiestra, BDOS i Grumi, Górą Ty. Później troszeczkę będziemy się tonować z Edytą Bartosiewicz, ale później znowu przejdziemy do trochę szybszych rytmów. Także bądźcie z nami, no bo my tutaj w niedzielę serwujemy totalne różności, ale zawsze w 100% po polsku. Pamiętajcie o tym.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmig.

0: Fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
4: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobutbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gdzie wrzesz?

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: I mamy to niedzielne przedpołudnie, godzina 11. Budzimy się dzisiaj razem, Radio SK2, Antonina Van Dessel, dzień dobry. I słuchajcie, w tej godzinie dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego o pingwinim disco, o drogim spocie reklamowym, który naprawdę był turbo drogi, a czy powinien być, no to już zostawię Wam do oceny. No i jeszcze ostatni gorący temat, a on pozostanie sekretem. Zaczynamy.

Virgin i szansa, a Polska miała szansę na super promocję, tylko wydaliśmy na to 7 milionów złotych na kampanię, która miała promować nasz kraj. No i niestety część spotów, duża część spotów została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No i tutaj pojawia się pytanie, czy my naprawdę wydaliśmy 7 milionów, żeby komputer powiedział światu, że Polska jest piękna? No i filmowiec komentuje, że to jest naprawdę coś strasznego, no bo wiecie, 7 milionów, no to ja za te 7 milionów oczekiwałabym przynajmniej, że komputer sam przejdzie, nakręci materiał i jeszcze zaparzy kawę ekipie. No a tutaj wygląda na to, że nawet Polska dostała wersję generuj za pomocą AI. No mi się to nie podoba. SK2. A co ja bym zrobiła za te 7 milionów? Czego ja bym nie zrobiła? Tak bym wypromowała Polskę, że fiu fiu. A muzycznie teraz Krzysztof Zalewski, Miłość, miłość. Na dzień całowania chłopaków w ustach, no idealnie.

Oskar Sims bez końca. Ja tak mogłabym do was mówić, bez końca. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Słuchajcie, 2 tygodnie bez telefonów w szkołach. No i mamy pierwszy poważny problem. Nikt nie wie, która jest godzina. No bo telefon był przecież zegarkiem, budzikiem, kalkulatorem, mapą, planem lekcji. No po prostu wszystkim... wszystkim w jednym, takim sekretariatem w kieszeni. No a teraz, no mamy przerwę, trzeba spojrzeć na zegar na ścianie. Tylko uwaga, no bo jeszcze chwila i uczniowie odkryją, że da się ze sobą rozmawiać bez wysyłania sobie rolek i wiadomości. No i tak, 2 tygodnie w szkole i wracamy do lat 90., które teraz królują w internecie, taki powrót do lat 90., więc no, szkoła jest bardzo modna. Tylko jeszcze niech ktoś przyniesie Discmana i wtedy to już będzie komplecik.

0: Znowu romantiko się zrobiło. Chłopcy z placu broni, kocham cię. A gdyby ktoś z was chciał mnie zapytać, po co pingwinom kula dyskotekowa, no bo taką właśnie zawieszono na wybiegu w śląskim zoo, no to odpowiadam, że pingwiny naprawdę podobno bardzo się nią interesują. No i powiem wam, że w końcu ktoś pomyślał o ich życiu towarzyskim. No bo ile można tylko pływać, chodzić, jeść i patrzeć na ludzi przez szybę? Teraz jeszcze tylko DJ Pingwin, światła, trochę muzyki, jakiś stroboskop i mamy pierwszy klub, w którym wszyscy są ubrani tak samo, na biało-czarno, bardzo elegancko. Nikt nie narzeka na temperaturę, a parkiet jest cały czas mokry. Pingwinie disco? Ja to kupuję w 100%.
1: SK2. Reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
2: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
3: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito Sprintera Lusitana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
5: Zapraszam Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
1: I po reklamie.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Taki piękny duet zagraliśmy Wam na kilka chwil przed południem. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później Ci opowiem. Po godzinie 12 Sylwia Grzeszczak, Feel Perfect. Ach, no już się rozmarzyłam, co to będą za hity. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko u nas w SC2. Więc co? Do usłyszenia za moment.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
4: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
5: Pragniesz na scenie Twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje Ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w Twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
9: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
8: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
9: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
8: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
10: Gdzież

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Serkis, to propozycja dla wszystkich smakoszy, szczególnie kuchni regionalnej. Za tydzień w Rzeszowie rusza festiwal Karpaty na Widelcu. W tym roku obok przeróżnych dań zagości również muzyka filmowa.
5: Fantastyczny koncert zespołu Rebel Babel Orkiestra i zaprezentują się w programie muzyki z filmu Chłopi.
4: Mówił Marcin Dziedzic ze Strady Rzeszowskiej. Festiwal, którego ambasadorem i gościem honorowym jest Robert Makłowicz, rusza 18 września na rzeszowskim rynku.
3: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
6: I mamy to punktualnie południe w niedzielę 13 września. W tej godzinie oprócz muzyki, no bo to rzecz jasna jest głównym punktem naszego spotkania, powiem wam o tym, jak prawidłowo wieszać papier toaletowy przodem czy tyłem. To jest pytanie, które nurtuje od lat wszystkich. A dodatkowo plotki od zespołu Ich Troje. Antonina Van Dessel, dzień dobry.
7: 100% polskich hitów.
6: A już teraz kołysanka dla nieznajomej.

Cyrko i Prywatny Bal w Radiu SK2. I teraz mam temat, który może podzielić Polskę bardziej niż majonez na święta. Czyli papier toaletowy, przodem czy tyłem, jak go wieszać? I słuchajcie, okazuje się, że wynalazca papieru toaletowego miał na ten temat jasne zdanie. Uwaga, uwaga, rolka powinna wisieć tak, żeby papier rozwijał się od góry do przodu. Czyli po tylu latach wreszcie mamy odpowiedź. Teraz pozostaje najtrudniejsze pytanie. Jak przekonać do tego domownika, który od 15 lat wiesza rolkę odwrotnie i uważa, że to ty robisz to źle? Odpowiedzcie. SK2. A teraz piękny numer. Robert Gawliński, Sid i Nancy. Ale to jest ładne.

Piosenka dla wszystkich niedzielnych marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. Czytam nagłówek gazety. To już koniec? Taki tytuł, no może dzisiaj trochę przestraszyć fanów ich troje, ale słuchajcie spokojnie, bo Michał Wiśniewski nie zamierza kończyć zespołu. Chodzi o coś zupełnie innego, a już wszystkim ciśnienie pewnie się podniosło. W 2028 roku ich troje ma najprawdopodobniej wydać ostatnią płytę, a potem, no koncerty dalej będą, bo Michał mówi wprost, dopóki będzie miał siłę, będzie grał dla swoich fanów. I wiecie co? Przy ponad 300 piosenkach w repertuarze oni chyba mają materiał na koncerty, do emerytury, no i jeszcze trochę.

0: Sanach itp. itd. To jest nowość od Sanach. I słuchajcie, trzeba troszkę tej piosence pomóc, jeżeli wam się podoba. Wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i klikajcie, bo widzę, że tam jest gdzieś nisko Sanach, a to jest dobra piosenka i warto jej pomóc, żeby w przyszły piątek w notowaniu Gorącej Polskiej 20 po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka, no kto wie, może nawet była na podium, może miała nawet pierwsze miejsce. Tutaj wasze głosy mają naprawdę ogromne, ale to ogromne znaczenie, no bo wy decydujecie, co będzie tam na szczycie. Więc jeżeli Sanach wam się podoba, a chyba się podoba, no to warto klikać. Klik, klik, klik.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
4: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
7: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
8: I po reklamie.

0: Niedziela, na zegarach za moment godzina 13. To było Ich Troje, a wszystko to, bo Ciebie kocham. I tutaj płynnie przejdę, bo przypominam, dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta. To tak a propos tej miłości. Po godzinie 13 antenę przejmuje Kasia Grodzka, która ma dla Was porcję polskich hitów. Kolejną dawkę. Kleo, Kasia Kowalska, Maciej Skiba. To tylko na początek, więc koniecznie zostańcie. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne popołudniowe buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.

0: Jackiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Tu Radio SK 2, minęła godzina 13. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Przed nami godzina z pięknymi polskimi hitami, takimi ponadczasowymi, a to dlatego, że będzie między innymi wycieczka do lat 80., 90. Papa Dance. Ich usłyszycie już niebawem. Warto zostać z Radiem SK 2.

takáto spolupráca. Ostatná nocka. Jugopolis i Maleńczuk na antenie Radia SK2. No właśnie, a propos tej nocy, zauważyliście pewnie, że coraz szybciej robi się ciemno. Idzie jesień, wiadomo, to trzeba gdzieś tam wziąć na klatę, zaakceptować, ale z najlepszymi polskimi hitami i po prostu 100% polskiej muzyki wam gramy po to, żeby nie odczuć tego aż tak bardzo. W tej godzinie, czyli jeszcze przed godziną 14, usłyszycie Annę Jurksztowicz, będzie też Edyta Bartosiewicz. Piękne lata 90.

0: to klubowa nowość Odliwki. 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2. Poza Tobą nic, to za nami. A przed nami, czyli jeszcze przed godziną 14, między innymi klasyk od pana Ryszarda Rynkowskiego. Taki klasyk, że aż się przejęzyczyłam. Będzie też Margaret, a także zespół NA. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito z Printera Lusitana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
7: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
8: I po reklamie.

to chyba ten utwór się puszcza, jak no już chcecie, żeby goście sobie poszli z imprezy. Szczęśliwej drogi już czas. Ryszard Rynkowski przemawia słowami gospodarzy. Można to tak też zrozumieć. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 14, przed nami newsy. Reklama.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży. Podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
5: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Serkis, Krosno ponownie gospodarzem balonowych mistrzostw świata. Do Polski przyjadą najlepsi piloci z całego świata, a nad miastem pojawi się ponad 120 balonów. W programie m.in. pokazy sprzętu lotniczego, konkursy, warsztaty i koncerty. Start 18 września w Krośnie. Do kina Zorza w Rzeszowie wracają filmowe wtorki z IPN. Podczas kolejnego spotkania na wielkim ekranie zobaczycie filmy pod tytułem Pojedynek. To w najbliższy wtorek. Szczegóły na stronie kina.
6: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
8: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób, nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
9: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie przez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
10: 3, 2, 1, start!
8: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
11: Mamy godzinę 14, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry, przed nami kolejna godzina i 100% polskiej muzyki wam zagramy, to oczywiste, między innymi Cookies i Piersi, taki duet, będzie też nowość od Kuby i Kuby, czyli Chłopaki, warto zostać z Radiem SK2.

I jak tu odpowiedzieć na tak zadane pytanie? Pani Sarsa ze swoją nowością na antenie Radia SK2 gramy wam 100% polskich hitów. No tak, odpowiedzią na to pytanie może być między innymi kłamstwo, czego oczywiście nie zalecam w żadnym wypadku, ale za to, jeżeli chodzi o temat piosenki, kłamstwo wydaje się być idealne. Chyba tak pomyślała Magda Fam. Już teraz kłamstwo na antenie Radia SK2.

La Luna, Księżyc, a może gramy wam na antenie Radia SK2. Księżycowe skojarzenia oczywiście jak najbardziej są poprawne, chociaż ostatnio Luna jest bardziej swojej fairy era, jak ona to nazywa, taka bardziej wróżkowa. W każdym razie wiadomo, że wyobraźni jej nie brakuje. Nie zabrakło jej też panom Kuba i Kuba i chłopaki wyobrazili sobie nowy singiel i go nagrali. Już teraz w Radiu SK2 przed nami.

0: Ale w koło jest wesoła. To zespół Perfect i absolutna klasyka polskiej sceny muzycznej. Najlepszą polską muzykę i jej 100% też gramy wam w Radiu SK2, a jeszcze przed godziną 15 usłyszycie m.in. Dawida Kwiatkowskiego. Będzie też zespół Demono. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
2: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
3: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
4: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
6: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
9: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
8: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
9: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
8: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
10: I po reklamie.

jak to mówią, niech się wstydzi ten, kto widzi, prawda? A ten, kto słyszy, niech się po prostu rozkoszują wspaniałą polską muzyką przed epoką wstydu. Zespół Various Monks i Kasia Stankiewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam po prostu 100% polskiej muzyki. To się nie zmieni po godzinie 15, przed nami newsy.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
2: I po reklamie.
3: Jest 15, czas na newsy. Eski2, Paulina Horbatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
4: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
3: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim w rejonie Mopo-Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
5: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
6: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
3: A Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
7: Godzina 15. Niedziela. Co by tu robić? No już można się powolutku ruszać po tym obiedzie niedzielnym, który na pewno wszedł. Jest ku temu jak najbardziej okazja w tej godzinie, bo nieoficjalny hymn męskiego grania, taki drugi, tańczę od męskiego grania tegorocznej ekipy. To przed nami w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Piosenka, która jest żartobliwą odpowiedzią na styl pewnej grupy muzycznej znanej, polskiej i wielkiej, to możecie sobie sprawdzić. Zespół Hej i Teksański na antenie Radia SK2. Agnieszka Chylińska, kiedyś do ciebie wrócę, to już nieco bardziej współcześnie, bo prosto z lat 90. wskakujemy do współczesności. Tak wam gramy na antenie Radia SK2.

Jak ktoś jadł buraczki na ten cudowny niedzielny obiad, to właśnie teraz też pewnie ma takie Red Lips. Może bardziej w fiolet wpada. Red Lips to co nam było. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas oczywiście 100% polskich hitów. To się nie zmienia, bo gramy wam też absolutne klasyki, takie już teraz w Radiu SK2.

0: chodzenie cicho na paluszkach, żeby nie obudzić po niedzielnym obiedzie. Na paluszkach jak Prima Ballerina, dokładnie tak. Margaret i jej nowość, Prima Ballerina. Takie polskie hity gramy Wam w Radiu SK2, tylko 100% polskiej muzyki. I jeszcze przed godziną 16 będzie na przykład Myslowic, będzie też Wiktor Dyduła, czyli Wesoły Pan z Wąsem. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Coś magicznego jest to zdecydowanie w tym utworze, no szczególnie jeżeli jest to wykonywany w bardzo różnym anturażu, na przykład przez Dawida Podsiadło, który zaprosił na scenę Artura Rojka podczas swoich koncertów i właśnie długość dźwięku Samotności wybrzmiewała na wielu stadionach. Naprawdę ceni się takie muzyczne momenty w życiu. Zespół Mysłowic gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 16. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze newsy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
5: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Michał Serkis, to propozycja dla mieszkańców całego regionu. W Stalowej Woli trwają zapisy do NASA Space Apps Challenge 2026 globalnego hackathonu. Uczestnicy przez dwa dni będą tworzyć rozwiązania wykorzystujące dane i technologie kosmiczne. Nie trzeba być programistą. Szczegóły na spaceuppchallenge.org. Zaglądamy na deski Teatru Maska, tam końcami miesiąca szykuje się premiera Wesela, to z okazji jubileuszu 70-lecia teatru, szczegóły na stronie teatru.
7: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika, lećznami.pl.
10: Jest 16. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 km od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
11: Nasz pociąg
10: jadący do Polski był trzykrotnie atakowany. Za trzecim razem, gdy uciekaliśmy w pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku.
11: Szokowana.
10: Powiedziała SC2 ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela w Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
12: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
10: A patronem imprezy było Radio SK.
13: Mamy godzinę 16:00, tutaj Radio SK2 dla Was, 100% muzyki gramy i to się absolutnie nie zmienia. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Nowości mam dla Was w tej godzinie, będzie między innymi nowość od pana Bero. Będzie też Zalia, a także klasyk od załogi G, czyli od panów z hurtu oczywiście. Warto zostać z Radiem SK2.

0: Myślę, że to nie będzie kłamstwo, jeśli powiem, że rok 2026 zdecydowanie należy właśnie do niej. Zalia, Tylko kochaj mnie. To nowość na antenie Radia SK2. No właśnie, nowe single, nowy który, album, który się szykuje. To jak najbardziej nas czeka. No i jeszcze udział w męskim graniu wraz z Igorem Herbutem i Vito Bambino. Wielki, wielki sukces i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy od Zali. A przed nami już teraz wielki klasyk, Hurt i Załoga G w Radiu SK2.
1: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Igo i Cud na antenie Radia SK2. 100% polskich hitów wam gramy, to się absolutnie nie zmienia. No i wśród tych 100% tych polskich hitów gramy wam też nowości. Bero, Wychowane w Polsce. Wspaniały kawałek, wspaniała nowa propozycja. Już teraz w Radiu SK2.

0: Ten kawałek bardzo kojarzy mi się ze szkolnymi dyskotekami w podstawówce czy też w gimnazjum, bo pamiętam, że pod koniec takiej dyskoteki zawsze nauczyciele puszczali nam ten kawałek, no żeby po prostu dać znać, że koniec imprezki i frajna musi się zawijać do domu. Tak zostało mi to w pamięci. Elektryczne gitary i koniec, gramy wam w Radiu SK2. U nas tylko 100% najlepszych polskich hitów. Lady Punk, Kasia Cerekwicka, ich usłyszycie jeszcze przed godziną 17.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na Rzeszowskim Rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
11: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
10: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
11: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
10: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
7: I po reklamie.

0: mrozu wciela się w jesień i napada na nas. Muzycznie oczywiście tylko i absolutnie bez przemocy. Napad i mrozu. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 17, przed nami newsy, a po 17 mam dla was nowość od pana Oskara Cymsa. Będzie też piękny duet Roxy i Faust. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: To będzie ostatnia reklama. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do -25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: I po reklamie.
5: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Właśnie powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
6: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
5: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
7: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
5: A według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wieki pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
8: Mamy godzinę 17, tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. W tej godzinie mam dla was pewną nowość od Artura Rojka, która pozwoli nam się chociaż na chwilę przenieść do słonecznej Italii. Warto zrobić głośniej. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy wam najlepsze polskie hity.

Można się poruszać, zdecydowanie tak. Co mi panie dasz i zespół BIME, takie klasyki gramy wam w Radiu SK2, a to dlatego, że u nas tylko 100% polskich hitów. Teraz będzie pani Annuszka w anturażu od Krzysztofa Zalewskiego. Takie polskie hity wam gramy w Radiu SK2.

Ta piosenka kojarzy mi się z tym powiedzeniem, że jeżeli nie masz na kogoś liczyć, to licz po prostu na siebie. Więc skoro Robert Gawliński napisał już w zasadzie piosenki o wszystkim, to czemu miałby nie napisać o sobie samym? I właśnie tak ten kawałek gramy wam w Radiu SK2. U nas 100% polskich hitów, także tych klasycznych. Przed nami wielki klasyk od zespołu Manam.

0: Im częściej słucham Mirafiori od pana Artura Rojka, tym bardziej naprawdę mi się zaczyna podobać. Pięknie wchodzi, bo to jest trochę pieśń na pożegnanie lata, które już za nami. Mirafiori, czyli nowość na antenie Radia SK2 i znajdziemy ten kawałek oczywiście na nadchodzącym albumie pana Artura Rojka. Premiera 18 września. Już nie możemy się doczekać tej muzycznej uczty.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
15: na wielkie wejście.
16: Na wieczorny chill.
17: Na skórę, która Ci podziękuje.
18: Na wszystko masz swoją Isanę.
19: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
20: Isana, tylko z Rossmana.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie.

0: aż się zaczęłam zastanawiać, czy malinowy król ma koronę w kształcie malin, taką z takimi małymi kuleczkami. Być może, nie wiem. Pani Urszula na pewno sobie też to jakoś wymyśliła. Malinowy król, wielki klasyk na antenie Radia SK2 Wam gramy. U nas 100% polskich hitów, jak najbardziej. Zbliża się godzina 18, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: I po reklamie.
0: Jest 18, to są newsy SK2, Paulina Horbatowska. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
22: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: A przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu.
1: trwa jedno z najciekawszych spotkań ósmej kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest remis 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dzisiaj z Macedonią Północną.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kupybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
9: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobutbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
0: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Od lat związana jest z podkarpacką sceną muzyczną, ale ostatnie miesiące przyniosły jej sukcesy na ogólnopolską skalę. Małgorzata Boć wygrała szansę na sukces, wystąpiła podczas festiwalu w Opolu, a niedawno wydała swoją pierwszą autorską płytę, Prolog. O muzycznej drodze, spełnieniu marzeń i planach na przyszłość rozmawiała z nią nasza reporterka Emanuela Kwaśnia.
2: Oto Pola, minęło już trochę czasu. Proszę powiedzieć nam i słuchaczom, jak dziś patrzy Pani na ten występ? Bardziej jak na spełnione marzenie, czy może na początek czegoś nowego?
3: Zdecydowanie spełnione marzenie, ale jedno łączy się z drugim i zawsze to jest początek do czegoś wielkiego, więc mam nadzieję, że pomimo doświadczenia i lat, które spędziłam na scenie już w tym momencie, mogę powiedzieć, że to jest świetny start do czegoś, co można powiedzieć marzeniem na przyszłość.
2: Czyli i marzenie, i początek czegoś nowego. No to pięknie. Wspomniała Pani, że już sporo lat jest Pani związana z muzyką. Ile to już lat? Jak długo Pani śpiewa?
3: Tak naprawdę 30 lat już można powiedzieć jest na karku i kiedy pierwsze kroki postawiłam na scenie, więc nie można tutaj mówić o karierze 30 lat, ale o takim pierwszym zetknięciem się. Jednak no, w roli, wydaje mi się, każdego artysty jest to, żeby wyszukiwać korzeni, skąd się to wzięło, a u mnie to tak naprawdę od dziecka, więc ta muzyka i przygoda z muzyką zaczęła się właściwie od pieluchy. I nie można powiedzieć, że czekałam na start, tylko tak jest, po prostu tak się dzieje.
2: Często małe dziewczynki, nawet ja pamiętam, to każdy chce być właśnie albo aktorem, albo piosenkarką, albo lekarzem. Tu od zawsze było, że Pani będzie chciała śpiewać?
3: Nie, właśnie tutaj ta przygoda jest, można powiedzieć, bardzo przewrotna, dlatego że mój tato śpiewał i był związany z muzyką, ale takie przekonanie z lat poprzednich, z dekad poprzednich było niestety takie, że muzyka i zawód artystyczny nie da ci pieniądza, więc szukaj czegoś, co dzięki czemu wyżywisz rodzinę. No i ta droga troszeczkę się rozchodziła na boki, ale ciągle mnie ciągnęło do tej muzyki, do mikrofonu i nie ukrywam, były sytuacje, że nawet uciekałam ze szkoły, żeby kroczyć na próby i żeby próbować i żeby szkolić ten wokal.
2: Czyli to wszystko było z pasji?
3: Tak, zdecydowanie tak. Pasja wygrywała za każdym razem.
2: Nagrała Pani swoją debiutancką płytę, Prolog. Tytuł płyty może sugerować, że właśnie to jest taki początek czegoś nowego?
3: Dokładnie tak. Tytuł był zamierzony, mam nadzieję, że będzie kontynuacja. W ogóle pomysłów jest na znacznie więcej. Chciałabym wystartować właśnie w taki sposób. Mam wokół siebie świetnych ludzi, świetnych muzyków, moich przyjaciół, którzy mnie wspierają za każdym razem, pomagają mi tworzyć i tworzą razem ze mną. Komponują, jeżeli ja napiszę tekst, siadamy razem do muzyki, powstaje coś ciekawego. Także no, mam nadzieję, że to się nie zamknie i będziemy kontynuować pracę.
2: O czym opowiada ta płyta? Proszę powiedzieć słuchaczom. Wiemy, że to jest początek czegoś, co Pani będzie chciała kontynuować, ale tak, żeby uzmysłowić słuchaczom, czego mogą się spodziewać, jeżeli by chcieli posłuchać.
3: Tak naprawdę każdy utwór jest, właściwie opowiada o czymś innym. Są utwory mówiące o mnie, stricte o mnie, o mojej drodze, o tym, co się dzieje teraz w tym momencie, że ja to czuję, że to jest właśnie teraz, nie czekać na następny dzień, tylko czasem porzucić i zdecydować, postawić po prostu na jedną kartę. I jeżeli zaświeci to światełko w tunelu, to czasem biec w tamtą stronę. No i na przykład piosenka, która znalazła się również na deskach opolskich, bo jest na tej płycie piosenka Koniec z planem. Tą piosenkę napisał dla mnie Arek Kusowski, który doskonale mnie zna, który tworzył również tu w Rzeszowie, śpiewaliśmy niejednokrotnie wspólnie, występowaliśmy na scenie, więc wiedział, o czym pisze. i wiedział, że czasem ta droga była ciężka, ale warto postawić na taki koniec planu i pójść przed siebie za tym, co pasja. No cóż, no piękne utwory w moim mniemaniu, w moim odczuciu i w tym, co siedzi w moim serduchu. Jest na przykład utwór pod tytułem Horyzont, który jest bluesem, takim ciężkim bluesem, można powiedzieć, klubowym, który czeka tylko na cygaro i wspomnienie tego, gdzie jest horyzont. Czy dościgniony, czy niedościgniony.
2: Czyli na tej płycie jest taka różnorodność. Tu pani mówi, że taki właśnie blues ciężki. Jakie jeszcze kawałki? Ja teraz mówię stricte o gatunku.
3: O muzycznych takich wyzwaniach. Więc zdecydowanie jest blues, jest rock, ale jest, można powiedzieć, taki pop rock również. Więc takie rytmy się przebijają. Zdecydowanie najbardziej wyczuwalny rock.
2: W którym najbardziej pani się czuje.
3: Zdecydowanie rockowe brzmienie i chciałabym się ustawić w takim szeregu kobiet rocka.
2: Mm-hmm. Dobrze, tutaj mamy. Wrócimy sobie do Opola. Czy po tym doświadczeniu coś się zmieniło w pani jako artystce? Czy to jest więcej pewności siebie? Czy raczej coś, co powoduje, że pani wie, że pani musi teraz bardziej się skupić, że większa odpowiedzialność jest teraz?
3: Zdecydowanie Opole pokazało mi, że doświadczenie jest czymś, co pomaga. Czasem pokora sceniczna większa. Zaczerpnąć to, co się dzieje tam na scenie i zaczerpnąć od widowni, od tych ludzi, którzy współtworzą występ, jest czymś niesamowitym, więc no, zabieram to na dalszą drogę i mam nadzieję, że właśnie to jest to, co mówimy, prawda? Dalsza droga, dalsza praca, ciężka praca, skupienie nad tym, co chcę osiągnąć i co chcę pokazać już przez 30 lat. Także no, mam nadzieję, że wystartujemy mocno.
2: Ja lubię pytać bardzo o emocje, bo to bardzo takie osobiste jest. Tutaj, jak pani czuła się na tej scenie w Opolu? Jakie emocje towarzyszyły? Co pani czuła? Tak, żeby każdy z nas wiedział, jak to jest, bo no, stanąć na scenie to nie jest coś, co się robi codziennie, prawda?
3: Zdecydowanie scena opolska jest taką górą, do której chyba dąży każdy artysta tutaj w Polsce. Tak. Opole jest takim szczytem, do którego trzeba dotrzeć, żeby później sięgać po następne. Ale warto przejść na początek właśnie przez Opole. Ja zawsze chciałam i ustawiałam sobie sceny, nie wyniki konkursu, tylko samą scenę, żeby tam stanąć, żeby ją poczuć. Poczuć scenę to znaczy zaczerpnąć emocje i energię z tych wszystkich dusz, które tam stały. Zanim wystąpiłam na scenie, przyjechałam do Opola znacznie wcześniej, żeby stanąć na przykład w Muzeum Polskiej Piosenki, żeby tą energię zaczerpnąć. I to jest niesamowite doświadczenie. Byłam wzruszona, byłam napełniona piękną, cudowną melodią, więc mam nadzieję, że o tym też powstanie piękna piosenka.
2: A był stres, był jakieś takie właśnie emocje, że jednak stanie pani na tej scenie, jest widownia, telewizja, ludzie to widzą. Jak to wyglądało? Tu stricte już takie emocje pytam.
3: O, takie szczegóły. O, proszę, no to tak, zdecydowanie. Tu mocniejsze bicie serca. Nie mogłam jeść przez półtorej dnia, więc to też jest bardzo, bardzo ważne, jak to się dzieje, ale to nie tylko ja, to wszyscy uczestnicy debiutów, nie ci, którzy już stali na tej scenie, bo to jest ten pierwszy moment. Za chwilę masz wrażenie, że spełni się twoje marzenie największe i kiedy stoisz tam na tej scenie, to nie wiesz, czy oddychasz, czy zamykasz oczy, nie chcesz ich zamykać, żeby nie stracić żadnej chwili. Dużo osób pytało się mnie przed, jak ja sobie wyobrażam, a ja kompletnie nie chciałam sobie wyobrażać tego momentu. Ja chciałam pozostawić to chwili, żeby to się stworzyło samo. To tak samo jak się jedzie i gdzieś ogląda się piękny widok. Nie chcemy robić sobie wcześniej jakiegoś takiego, nie wiem, spoilera, żeby zobaczyć, jak to wygląda, po to, żeby móc to przeżyć. No dokładnie tak było tym razem. Ja po prostu stanęłam tam na tej scenie, wdech, wydech, I niech się dzieje.
2: I niech się dzieje.
3: I niech się dzieje. Miałam ogromną, cudowną swoją widownię. Mogłam się cieszyć, bo ci ludzie skandowali moje imię. Znali utwór, śpiewali razem ze mną. Przyjechali prosto z Rzeszowa i z Bogu chwały po to, żeby po prostu tam być razem ze mną i przeżywać te emocje. No, przyznam się szczerze, że musiałam troszeczkę unikać spojrzenia w tamtą stronę, żeby się nie wzruszyć aż tak bardzo, żeby po prostu wykonać.
2: Tak, bo to słychać pewnie.
3: Wykonać, tak, ten utwór całkowicie. Było głośno, ale w moim serduchu tutaj po prostu w rytmie. I cieszę się, że mogłam to przeżyć i jeżeli ktoś by mi pozwolił cofnąć czas, to do tego momentu.
2: Mamy emocje przed, mamy emocje w trakcie, a po?
3: Kiedy
2: czy takie
3: usłyszałam...
2: było wielkie uff?
3: Nie, to nie było uff. To było, kiedy wiedziałam, że to jest ostatni akord, to przyznam szczerze, zamknęłam oczy, tak jak małe dziecko prosi, ja nie chcę jeszcze do domu. To dokładnie było coś takiego. Ja nie chcę schodzić z tej sceny. Nie każcie mi schodzić, ja mogę zagrać tu cały koncert, pozwólcie mi to zrobić. To jest niesamowite stać w amfiteatrze i patrzeć na tą publiczność, która jest dla ciebie i razem z tobą. I tam tylko szczerość wygrywa. Jeżeli jest się szczerym. I nie mówię tu o wygrywaniu nagród, tylko o publiczności, o emocjach, o aplauzie, o brawach. To było bardzo mocno wyczuwalne, więc no, sam ten moment po zrobił wrażenie nie tylko na mnie, bo jak zeszłam ze sceny, to każdy pytał, czy ja przywiozłam pół Polski ze sobą, więc to było niesamowite, bo było tak głośno. Myślę, że sama piosenka, sam utwór i te moje emocje, no, dały się pokazać. No, będę tęsknić za tym momentem, bo to pierwszy moment. Nie stawiam sobie takiej kreski i nie mówię, że ja tam nie wrócę. Ja tam wrócę.
2: No to jak najbardziej, pewnie. A przed panią chyba kolejne momenty, kolejne doświadczenia. Tu już też mamy płytę, mamy Opole, a co przyniesie czas, to zobaczymy. Trzymam kciuki, oczywiście. Na co dzień uczy pani śpiewu młodych ludzi. Czy właśnie po takim sukcesie, jak chociażby ten, przekonuje pani ich, żeby nie rezygnować ze swoich marzeń?
3: Absolutnie tak. To jest, ja przede wszystkim jestem nauczycielem takim, który siądzie z dzieckiem i będzie uczył nutek. Ja zaczynam od pasji, zaczynam od tego. Sprawdź, czy to na pewno kochasz, czy na pewno chcesz to robić. Moim zadaniem jest rozbudzić w nim pasję i nie skrzywdzić tego człowieka, nie kierunkować go, tylko pozwolić mu po prostu płynąć. Płynąć z muzyką i z tym, co w serduchu. A serducho samo podpowie. Teraz dzieci mają ogrom i wielkie spektrum różnych zajęć, prawda? Mogą próbować tańczyć, mogą próbować śpiewać, mogą próbować grać na instrumentach, być sportowcem, mistrzem świata w każdej dziedzinie. A moim zadaniem jest rozbudzić maksymalnie pasję do śpiewu.
2: A jeżeli już ta pasja jest, to jakby pani mogła nawet i tu naszym słuchaczom, bo to nie odnosi się tylko i wyłącznie do śpiewu, ale do wszystkich naszych marzeń, jak właśnie nie stracić nadziei i jak się nie poddawać i jak dążyć do tego, żeby te marzenia spełniać?
3: Być sobą. Przede wszystkim mówić o tym, nie bać się rozmawiać z ludźmi. Jeżeli się o czymś marzy, to po prostu szukać, iść przed siebie i szukać takiej chwili, gdzie możemy o tym porozmawiać. Nie bać się szukać mecenasów kultury. Ich jest mnóstwo i chcą inwestować, tylko muszą widzieć prawdę, muszą widzieć szczerość, muszą widzieć konsekwencje. To nie może być kwestia chwili. Trzeba cały czas szukać siebie, owszem, ale umieć siebie też sprzedać, pokazać. I tu nie mówię w takim sensie finansowym, absolutnie.
2: Trochę pewności siebie.
3: Pewność siebie i wiara w siebie i w to, co się mówi, a mówi się szczerze wtedy, jeżeli się zagląda po prostu w środek serducha.
2: Jeżeli pani miałaby ocenić przez pryzmat tych lat, czy była to ciężka droga, czy taka, przez którą w miarę pani udało się przejść, czy jednak, tak jak zazwyczaj się mówi, że naprawdę ciężka droga to była?
3: Z tego doświadczenia mogę powiedzieć, że faktycznie łatwo nie było, ale pokora i takie życie codzienne pozwoliło mi na to wszystko tak naprawdę troszeczkę nałożyć okulary, wziąć oddech i dystans, ogromny dystans. Myślę, że telewizja bardzo dużo zabiera nam takiej prawdy w tym, jak to wygląda tak naprawdę. Programy telewizyjne nie tworzą od razu kariery i nie tworzą od razu gwiazdy i gwiazdorstwa i wielkich scen. Naprawdę trzeba bardzo, bardzo mocno pracować i trzeba mieć ogromne zaplecze, może nawet nie ogromne, ale po prostu chęć tworzenia. To nie jest tak, że się wyciąga, odsuwa szufladkę i po prostu jest. Tylko trzeba wiedzieć, co się wnosi ze sobą. Ja się cieszę, że przez te lata dostawałam czasem tak naprawdę po nosie i nawet jeżeli były to dobre występy, to nie prowadziły mnie na wielkie szczyty. Bardzo się cieszę, bo to jest doświadczenie, które każe mi sięgać po pokorę.
2: Tak, ja bardzo lubię powiedzenia. Tu chociażby się sprawdzi, ciężka praca popłaca. Coś, co przyjdzie nam lekko, niekoniecznie człowiek to doceni. A tutaj pani wie, że to wszystko się składało na pani doświadczenia, naukę i to, że w końcu przyszedł ten moment. I chyba najlepiej tak z zaskoczenia, jak coś przyjdzie. Pani spodziewała się tego akurat teraz?
3: W życiu.
2: W życiu, czyli... Ale fajnie, że życie tak zaskakuje, prawda?
3: Ja się bardzo cieszę, ale to może właśnie dlatego, że w momencie, kiedy my stawiamy sobie za cel, no nie ukrywam, jak się idzie do takiego programu, gdzieś przez głowę przechodzi nam. Tak. Fajnie by było wygrać. No w końcu po coś idziemy do tego programu? Żeby się dobrze pokazać, żeby wygrać, żeby się gdzieś tam zaprezentować mocniej, móc podzielić swoją jakąś taką sztuką artystyczną. Czy to jest muzyka, czy cokolwiek innego. Ja się bardzo cieszę, że właśnie w momencie, kiedy ja się kompletnie tego nie spodziewałam. Program Szansa na Sukces był moim trzecim właściwie podejściem, a tak naprawdę piątym, bo tam są pewne zasady, które mogą cię wykluczyć w ostatniej chwili z programu i to jest decyzja reżysera, wizja reżysera. Jeżeli nagle okaże się podczas próby, że nie pasujesz do danej muzyki, do danego repertuaru lub jest na przykład więcej osób, które mają tą szansę, przeniosą cię do innego programu i to jest w ostatniej chwili. Jesteś tam na miejscu, już był w ogródku, już witał się z gąską. Dokładnie tak jest. I tak było w moim przypadku. Tak samo stałam na scenie Voice'a. Nie odwrócili się. Nie słyszałam. Ja sama wiem, że mogłabym to lepiej zrobić. Zrobiłam tak, jak zrobiłam. To są emocje, to jest widownia, to jest cały dzień czekania. Masę różnych aspektów, które pomagają, czasem przeszkadzają. Więc nie jest wcale łatwo. Ale to są ludzie, to jest to spojrzenie pod kątem kamer, pod kątem tego, jak to się produkuje. Trzeba pamiętać, że zawsze jest jakiś scenariusz i reżyseria i trzeba się dostosować.
2: Zgadza się,
3: decydując się pod kątem właśnie takich na przykład programów.
2: Tak, całkiem, to jest całkiem co innego niż koncert, po prostu koncert.
3: Absolutnie
2: to jest program.
3: Co innego.
2: Tak, wrócę jeszcze do sceny. Czy ma pani jakieś swoje takie przedkoncertowe rytuały? Jak się pani przygotowuje, albo jak się pani odstresowuje?
3: Przede wszystkim przygotowuję się tak jak każdy artysta, wiadomo, chce zadbać o look taki przed wyjściem na scenę, ale staram się wyciszyć. I tak było na przykład w Opolu. Kiedy wszyscy chodzili, rozmawiali, tworzyli rolki, kontenty, to tam, to siam, to wywiady, ja chciałam się schować gdzieś, żeby się wyciszyć, żeby nabrać swojego spokoju, żeby poczuć swój rytm serca. To jest dla mnie bardzo ważne. Za każdym razem próbuję i staram się właśnie tak wyciszyć, żeby wejść w siebie, żeby wejść w taki moment, kiedy wiem, że to teraz, to ten moment. I tak jak jedna piosenka, która jest na płycie Prolog, opowiada o tym, że to jest ten moment właśnie teraz i chcę, poczułam smak i jestem na tak.
2: Kilka razy już pani wspomniała o piosenkach z płyty, a która piosenka jest pani ulubioną, która najbardziej jest blisko serca? Słyszałam, że wszystkie, ale zawsze ma się jakąś taką jedną. I dlaczego akurat ta?
3: Utwór Przed siebie. To jest ten utwór, który cytuję, ale to jest taki utwór, kiedy któregoś ranka po prostu obudziłam się i poczułam, że ja muszę napisać ten numer. Zajęło mi to 15 minut, kiedy czasem piosenki piszę całymi dniami, wracam po tygodniu, otwieram szufladę, ponownie piszę, skreślam i tak dalej. A tutaj dosłownie 15 minut wiedziałam, że to jest jest ten, to jest ten tekst, to jest ta chwila. Owszem, zawsze utwór przechodzi jakąś tam, prawda, odmianę w momencie, kiedy się go nagrywa. Chodzi o akcenty, o transakcentację, żeby odpowiednio podkreślić sens w danym zdaniu. Ja bardzo duży nacisk zawsze stawiam na sferę taką liryczną utworu, żeby tekst był bardzo czytelny. Więc no, cieszę się, że ten utwór właśnie opowiada o mnie, jest o mnie i powstał właśnie w kwestii chwili, bo był wyciągnięty ze snu, wyciągnięty dosłownie ze środka mnie.
2: Tu poznaliśmy panią co do tych emocji wszystkich, o pani drodze, o tym, jak się pani czuje na scenie, a jaka jest pani na co dzień, poza sceną. Wiele osób wiem, że się zastanawia, jak taki artysta, czy to aktor jest właśnie poza kamerami, poza sceną, tak po prostu.
3: Jedni mówią, że jestem spokojna, że to jest zupełnie co innego, aniżeli żywią na scenie. Inni mówią, że jestem osobą bardzo kreatywną, energetyczną i tak faktycznie jest. Na co dzień w pracy, bo na tym polega moja praca. Pracuję na co dzień jako animator kultury, więc moim zadaniem jest zdecydowanie kreowanie tego wszystkiego, wprowadzanie w życie kolorów. Więc tak, jestem kolorowa, jestem uśmiechnięta, lubię się uśmiechać i zdecydowanie daję ludziom ogromny kredyt zaufania.
2: Ja tutaj słuchaczom oczywiście wspomnę, z mojej perspektywy pani wpadła do studia, tak, uśmiechnięta, energiczna, także tak, tutaj się wszystko zgadzam. A czego słucha pani w samochodzie jadąc? Tak już tak prywatnie podpytam, bo też jestem ciekawa.
3: Ostatnimi czasy wszystkiego tego, czego muszę się nauczyć, więc to jest moja metoda nauki. W samochodzie spędzam bardzo dużo czasu, więc wszystkie utwory, które pojawiają się później na scenie, tworzą się i kreują w mojej głowie właśnie w samochodzie i za kółkiem. Więc dużo jest tam utworów moich, takich, które powstają, dużo jest takich, które mnie tak naprawdę dodają mi takiej wiary i pewności w siebie. Jest dużo Małgosi Ostrowskiej. Kocham Małgosię Ostrowską i zawsze to powtarzałam.
2: To było moje kolejne pytanie właśnie.
3: Kobiety rocka są zdecydowanie dla mnie inspiracją. Polskie kobiety rocka. I czy to jest Wanda Kwietniewska, czy to jest Małgosia Ostrowska, Agnieszka Chylińska, Kasia Kowalska, Beata Koźdrek. Myślę, że ten trend muzyczny, który u nas płynął szeroką, ogromną falą przez polski muzyczny rynek, no myślę, że tak mnie zainspirował, że po prostu chciałam się ustawić w jednym szeregu i płynąć tą samą falą.
2: Czy, że tak powiem, to grono artystek, bo tutaj były chyba same kobiety wspomniane, tak? Czy jest ktoś tam, z kim chciałaby pani duet stworzyć?
3: No powtórzę się, oczywiście, że się powtórzę. Małgosia Ostrowska. Mam nadzieję, że tutaj chodzi też o to, że w imieniu Małgorzata jest ogromna siła, jest ogromna pokora i jest taka elegancja perły. I to oznacza właśnie imię Małgorzata.
2: Jeszcze na koniec, gdyby mogła pani powiedzieć coś tej Małgosi sprzed wielu, wielu lat, która dopiero zaczynała swoją muzyczną drogę, to co by to było? Jakie by to były słowa?
3: Nie bój się, idź do przodu, rób to, co robisz.
2: I to chyba też są słowa dla wszystkich słuchaczy, którzy gdzieś mają swoje pasje, swoje marzenia, żeby iść swoją drogą, nie bać się i nie poddawać. Jeszcze tutaj jakby mogła pani odesłać naszych słuchaczy, gdzie znaleźć wszystkie utwory, gdzie można zobaczyć, jak pani działa, gdzie pani wychodzi na scenę, gdzie można panią spotkać.
3: Kochani, zapraszam was bardzo gorąco. Słuchajcie mojej muzyki. Na przykład na Spotify. Tak samo na YouTubie, tam wszędzie znajdziecie płytę Prolog. Myślę, że w Radiu SK również usłyszycie moje utwory, więc zapraszam was bardzo, bardzo gorąco. Również na social media. Tam czy na Instagramie, czy na Facebooku, na mojej stronie usłyszycie wszelkie nowości. Na pewno poinformuję wszystkich o koncertach i o pełnej trasie.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dzięki wielkie.
4: Od 14 września będzie można otrzymać 300 zł na wypoczynek w województwie podkarpackim. W regionie rusza bowiem pierwsza tura podkarpackiego czeku turystycznego. A o szczegółach naszemu reporterowi Tomkowi Widakowi opowiedziała Anna Brzechowska, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Anna Brzechowska, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
6: To zacznijmy od pytania wprowadzającego. Pani dyrektor, chciałem zapytać, skąd wziął się pomysł na utworzenie podkarpackiego czeku turystycznego?
5: Utworzenie czeku turystycznego wynikało z potrzeby wsparcia branży turystycznej we wschodniej Polsce, ponieważ od czasu wojny w Ukrainie ta część naszego kraju i branża turystyczna w tej części kraju ma podgórkę i ma się nieco gorzej niż branża turystyczna w reszcie kraju. Stąd pomysł Ministerstwa Sportu i Turystyki, żeby uruchomić taki program wsparcia w postaci czeku turystycznego. Na Podkarpaciu realizuje to przedsięwzięcie nasza organizacja, czyli Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Dodatkowo wsparcie finansowego udziela też województwo i wygląda to tak, że połowa środków, która będzie z ministerstwa, będzie przeznaczona na pulę dla seniorów i użytkowników kart dużej rodziny. Natomiast pula przeznaczona przez województwo umożliwi włączenie do tego programu wszystkich dorosłych Polaków.
6: Powiedziała Pani, że na Podkarpaciu Wy odpowiadacie za ten bon. To kto jeszcze go realizuje? Jakie województwa? Ma Pani wiedzę? Mhm.
5: Tak, bon jest realizowany we wszystkich województwach ściany wschodniej, a więc w lubelskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim, i wszędzie operatorami tego przedsięwzięcia są regionalne organizacje turystyczne.
6: Okej, dobrze. To teraz zapytam tak z perspektywy zwykłego mieszkańca. Jak można skorzystać z tego bonu? Co trzeba dokładnie zrobić krok po kroku, żeby ten bon uzyskać, tak?
5: Mhm. Mogę mówić oczywiście z naszej perspektywy podkarpackiej, chociaż wygląda to mniej więcej analogicznie wszędzie. U nas trzeba wejść na stronę poświęconą podkarpackiemu czekowi turystycznemu, a więc czek.podkarpackie.travel, pisane przez V. I tam w dniu generowania czeku, a pierwsza tura, bo będą trzy tury, pierwsza tura rozpocznie się w dniu 14 września, trzeba kliknąć przycisk Złóż wniosek i po otrzymaniu takiego czeku, ponieważ tam klikamy Złóż wniosek, uzupełniamy pewne podstawowe dane, jeżeli zmieścimy się w puli, bo myślimy, że te czeki rozejdą się pewnie dosyć szybko, liczymy na duże zainteresowanie, tak powiem, otrzymujemy taki numer czeku na telefon komórkowy i na maila. Następnie już posiadając czek, wybieramy jakiś obiekt z bazy, rezerwujemy sobie miejsce noclegowe samodzielnie, przyjeżdżamy na miejsce, pokazujemy numer czeku i dzięki takiemu numerkowi płatność za dany nocleg będzie pomniejszona o kwotę 300 zł.
6: Co do tego czeku, to rozumiem, że są jakieś terminy, do których można ten kod wygenerować. Proszę powiedzieć, jak to wygląda tutaj na Podkarpaciu.
5: Tak, generalnie akcja trwa, można powiedzieć, całą jesień, bo chodziło też o to, żeby wesprzeć branżę turystyczną w tym nieco niższym sezonie. Pierwsza tura to jest 14 września i będziemy mogli taki bon wygenerowany w tej pierwszej turze wykorzystać od 15 września do 5 października. Następnie druga tura to jest 6 października i tu mamy 4 tygodnie na wykorzystanie. I trzecia tura 3 listopada i podobnie 4 tygodnie na wykorzystanie takiego czeku.
6: Myśli Pani, że w przyszłości jest szansa, żeby to się rozwinęło na kolejne edycje?
5: My mamy ogromną nadzieję, że tak będzie. Wiadomo, zazwyczaj chodzi o pieniądze po prostu. Jeżeli będziemy mieć środki, chcielibyśmy dalej tak wspierać naszą branżę, przynajmniej do czasu, kiedy sytuacja się nie ustabilizuje. Ponieważ mamy taką sytuację, że z jednej strony nasza branża turystyczna jest przygotowana na przyjmowanie turystów, ma super ofertę, stara się ją cały czas rozwijać, a z drugiej strony raz po raz mamy takie przypadki, kiedy słyszymy, że gdzieś leciał jakiś dron i wtedy od razu informacja prasowa, która obiega cały kraj, wpływa na to, jak jest odbierana oferta turystyczna w naszym regionie. Więc pod tym względem jest to po prostu wciąż powtarzający się kryzys dla branży, która potrzebuje takiego wsparcia. Więc ja mam nadzieję, że to się uda i mamy nadzieję, że znajdziemy środki na to, żeby to kontynuować. Ale jeszcze nie jestem w stanie absolutnie nic obiecać.
6: Powiedziała Pani o tych dronach. Rzeczywiście one są takim straszakiem trochę dla turystów, ale też straszakiem są niedźwiedzie, które też się pojawiają głównie tutaj w Bieszczady i okolice. I one też wpływają w jakimś mniejszym, większym stopniu na branżę turystyczną. Jak było w tym roku właściwie? Czy ten ruch turystyczny przez niedźwiedzie właśnie i przez tą sytuację, którą mamy za wschodnią granicę, zmalał na Podkarpaciu? Czy raczej jest stabilny?
5: Niewątpliwie mieliśmy trudny początek sezonu. Afera niedźwiedziowa nie pomogła. To nawet nie chodziło o same niedźwiedzie, tylko tylko o to, jak mocno media, w tym w szczególności media społecznościowe i niektóre osoby, które próbowały własny jakiś kapitał popularności zbić na tych niedźwiedziach, to był duży problem. A ironia losu jest taka, że inne regiony, które mają piękną przyrodę i w związku z tym również mają obecność, notują obecność dużych ssaków, dużych drapieżników, zazwyczaj ta obecność jest postrzegana jako atut, jako dowód na to, że ta przyroda faktycznie jest nieskażona, piękna na tyle, że duże zwierzęta ją wybierają. Niestety u nas poszło to w drugą stronę i przez chwilkę faktycznie słyszeliśmy od branży, że było mniej rezerwacji w związku z tą sytuacją. Ale czy ten gorszy początek sezonu był spowodowany tylko i wyłącznie przez niedźwiedzie? Nie mam przekonania. Musielibyśmy pewnie zrobić jakieś bardzo konkretne badanie, żeby wiedzieć, czy to było przyczyną, czy jeszcze inne aspekty. Branża turystyczna jest branżą bardzo delikatną, podatną na wszelkie wahnięcia, ponieważ jeżeli ktoś na przykład się czegoś przestraszy albo ma gorszą sytuację finansową, w pierwszej kolejności rezygnuje z tych dóbr luksusowych, które nie są mu niezbędnie potrzebne, więc powiedzmy z tego wyjazdu weekendowego w Bieszczady może zrezygnować. Więc na ten moment wiemy, że było troszkę trudniej, ale dopiero na jesień będziemy w stanie stwierdzić, o ile trudniej, jak dane z GUS-u będą ewidentnie liczbowo pokazywać nam, co się wydarzyło.
0: Magazyn muzyczny.
7: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po dwóch latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe. Na głębi

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

ciągu zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał „Niech żyje cyrk”. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: „Niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim”. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy w Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli

kontrolę artystyczną, Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Ta lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą i ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.
2: Magazyn muzyczny.
3: Cześć wszystkim. Dzisiaj w naszym studiu Radia SK2 gościmy bardzo wyjątkową, kolorową artystkę, która szturmem wdziera się na polską scenę muzyczną. Jej piosenki wchodzą po prostu do głowy już po pierwszym refrenie. A energia, którą wnosi, no, przypomina letnie festiwale. Przed wami na razie powiem imię i zdradzę nazwisko, a jeżeli chodzi o twój nick artystyczny, sama o tym powiesz. Daria Zdolska, witaj w Radiu SK2.
4: Cześć, miło was wszystkich usłyszeć i spotkać tutaj.
3: To zacznijmy, Daria, od podstaw. Powiedz nam proszę, jak właściwie fonetycznie wymawia się twój artystyczny nick, czyli nazwę, bo pisze się Hermé przez dwa E na końcu, z takim ptaszkiem nad jednym E, czyli coś chyba z francuskiego.
4: Troszeczkę z francuskiego, niestety to jest wina mojego byłego chłopaka, Francuza. Ja akurat byłam w momencie, kiedy postanowiłam wejść w tą muzykę i jak sobie tworzyłam swój nick, to ten akcent francuski został. No niestety już nie jesteśmy razem, więc do tej pory ze mną jest za każdym razem, ale co do wymowy mówi się to Hermé.
3: W takim razie poznajmy ciebie, gdzie się wychowałaś, skąd jesteś, jak wspominasz czasy swojego dzieci. Chcemy poznać Hermé.
4: Pochodzę z Białej Podlaskiej, więc dosyć takiego małego miasta.
3: Ale jakże urokliwego.
4: Urokliwe. Mhm. Przy granicy białoruskiej.
3: Sympatyczni, przyjaźni, uczciwi, życzliwi ludzie tam mieszkają.
4: Tak, tak, tak. Mamy taki swój zaciąg, niektórzy mówią. Chociaż wydaje mi się, że już troszeczkę pomieszkałam dosyć długo poza Białą, więc już ten zaciąg mi odszedł. Ale jak dłużej pobędę czy u mojej rodziny, to zaczynam zaciągać tak typowo po Podlasku. Nie wiem, czy kojarzycie.
3: Tak, oczywiście.
4: Tak,
3: tak, tak. O, tak o.
4: Tak, o, tak o. Dzień dobry, więc zdarza mi się czasami coś tak powiedzieć, ale uważam, że to jest bardzo urocze i takie nasze.
3: Jak ty wspominasz swoje dzieciństwo? Ty byłaś grzeczną uczennicą, czy może byłaś taką diablicą w szkole? O, zacznijmy od tych lat szkolnych.
4: Trudne pytania mi zadajesz, ale były różne momenty. Wydaje mi się, że tak do 13 roku życia byłam bardzo grzeczna, bardzo chciałam być takim idealnym dzieckiem.
3: Czerwone paski na świadectwie?
4: Czerwonego paska nie było, byłam raczej z tych zdolnych, ale leniwych.
3: Dobrze, czyli ta, która zawsze coś tam wymyślała.
4: Tak, tak, zawsze jakaś kreatywna dusza, zawsze śpiewałam, zawsze wszystkie jakieś występy w szkole to byłam ja, jakieś wszystkie zajęcia dodatkowe. Natomiast później już chyba dopadł mnie taki buntowniczy czas nastoletni, więc nie wiem, czy już byłam taka bardzo grzeczna, ale na szczęście z tego wyrosłam.
3: A z których przedmiotów byłaś kozakiem, a z których noga? Co było twoją piętą achillesową? Ale na razie chwalmy się.
4: Okej, dobra, zacznę chyba od tego najgorszego, czyli chyba to jest bardzo typowe u artystów, że matematyka to nie jest nasz...
3: Czyli jednak ścisłe. Fizyka, chemia, nie, matma, wszystko, nie, co jest związane z liczbami, pierwiastkami i innymi atomami.
4: Najgorzej, najgorzej. Bardzo lubię polski. O. Zazwyczaj przychodził mi dosyć łatwo, ponieważ od dziecka bardzo dużo czytałam, więc jak były jakieś wypracowania, czy później w liceum jakieś referaty, to potrafiłam bez przygotowania siąść na szóstkę coś napisać. Sprawiało mi to dużo przyjemności, czy jakieś analizy wierszy. Kochałam, kochałam.
3: A propos twojej nazwy, Hermé, czy jakiś język francuski tutaj również wchodzi w grę?
4: 6 lat uczyłam się, ale po tylu latach już troszeczkę zapomniałam, więc na razie mam bonjour, au revoir.
3: Tak, je suis toi, il est là, nous sommes.
4: Wiem,
3: je suis paski machi, je suis soir. Takie najzwyklejsze, proste stwierdzenia, tylko francuskie, ale muzyka, którą tworzysz, moja droga, i za chwilę do niej przejdziemy, jest zupełnie inna. Ma klimat, trzeba powiedzieć, nie taki aż bardzo miłosny, choć znajdują się wątki, które łapią za serducho i przyspieszają nam bicie serca. Do tego przejdziemy już za chwilę, bo chcemy jeszcze Hermé poznać ciebie. Za twoje swoich młodych lat. Jakiej muzyki ty słuchałaś w dzieciństwie? O, właśnie. Ojej, jako nastolatka.
4: Matko.
3: To był twoim idolem.
4: Jezu, nie wiem, czy was zaskoczę, ale jak byłam mała, była najbardziej znana Doda i Troje. Po prostu kochałam. To były takie ikony. Pamiętam gdzieś tam w gazetach. Były dodawane czasami takie płytki z ich Troje albo z Dodą. Ja po prostu słuchałam tego namiętnie, śpiewałam. Moi rodzice już mieli mnie dosyć.
3: A to było na płytach czy na kasetach jeszcze?
4: To było na płytach. Jeszcze nie.
3: To były płyty.
4: To były takie pierwsze wspomnienia z muzyką, najmocniejsze. Później przechodziłam etapami muzycznie, czyli lata 70., 80., 90. Uczyłam się tej muzyki i odkrywałam ją po prostu dekadami. Zawsze każda dekada była dla mnie jakimś nowym zaskoczeniem.
3: Czy ty grasz, Sherman, na jakimś instrumencie?
4: Gram na gitarze troszeczkę, ale gram...
3: Akustyczna, elektryczna, basowa czy na wszystkich?
4: Akustycznie, okay. Akustycznie. Tak sobie gram, żeby po prostu stworzyć piosenki. Bardzo fajnie mi się tworzy piosenki przy gitarze, ale zazwyczaj wychodzą mi wtedy nie aż tak bardzo radiowe, bo to, na jakim instrumencie się tworzy daną piosenkę, troszeczkę wpływa na jej styl później, więc takie typowo popowe piosenki raczej nie wychodzą mi z gitary, tylko już gdzieś tam w studiu, ale lubię sobie pobrzdąkać czasami.
3: A kiedy muzyka w twoim życiu zaczęła dominować i pomyślałaś, że to już nie jest może hobby, ale jakiś sposób na życie?
4: Ojejku, wiesz co, to, że będę się zajmować muzyką, to już wiedziałam, jak byłam, miałam może 6 lat, jak śpiewałam gdzieś tam do telewizora i babcia powiedziała, ty to będziesz piosenkarką.
3: Od przedszkola do Opola.
4: To też. I jak babcia mi to powiedziała, tak mi zostało to w pamięci, że no nie mogłam tą drogą nie pójść, ale potrzebowałam tak do tej muzyki troszeczkę dorosnąć i dopiero oficjalnie dojrzałam do tego trochę, kim jestem, jak zadebiutowałam, coś tam sobie już tworzyłam od lat swojego. Do tej muzyki dojrzewałam po prostu latami.
3: A jaką muzykę tworzysz dzisiaj? Jak sama byś określiła swój styl?
4: Delikatnie eklektyczny, ale jednak ten pop góruje. Lubię się troszeczkę nią pobawić, lubię jakieś elektroniczne brzmienia.
3: No to teraz posłuchajmy twojego stylu, który tworzysz. Fragment twojego singla Adios. Nie mówimy wam adios, bo już za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Sherman w Radiu SK2.

0: Bombowa dziewczyna, trzeba przyznać, kolorowa, Shermé, czyli lubisz, jak mówi się do ciebie Daria, czy wolisz, jak każdy mówi do ciebie Shermé? Jak
1: tak,
0: mówią do ciebie znajomi?
1: I tak, i tak. Raczej moi znajomi mówią do mnie Daria, bo znają mnie jako Darię, ale zdarza się, że mówią do mnie właśnie Shermé, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe, jak ludzie mówią do mnie Shermé, bo wtedy się czuję taką pełną artystką i czuję, że to jest taka moja wisienka na torcie, że to, na co pracuję, to jest też takie docenione i zauważone.
0: No, trzeba przyznać, że brzmi to Shermé jak dobre perfumy w niezłej drogerii.
1: A może kiedyś jakaś marka się z tego utworzy?
0: Chyba tak, coś czuję. Przed chwilą usłyszeliśmy fragmenty twojego singla Adios. Pamiętasz? To jest twój jeden z pierwszych singli, jak nie pierwszy.
1: Pierwszy.
0: To jest właśnie... Ale od razu zdradza ten wakacyjny vibe, tę wolność, którą masz w sobie.
1: Tak, tak. Tak naprawdę ten singiel był stworzony właśnie następnego dnia po tym, jak zerwałam z moim chłopakiem, Francuzem. Jak weszłam do studia, to już wiedziałam, o czym ta piosenka będzie. Więc gdybyśmy nie zerwali ze sobą, to prawdopodobnie byłaby to piosenka o miłości, ale ze względu na to, że się rozeszliśmy, to już to było pokazane trochę środkowy palec, po prostu jakby idę w swoją stronę, więc miał mocnego powera, tak mi się wydaje, ten singiel.
0: Jestem kobietą, która ma twardą skórę, a pęknięte serce zawsze potrafię zszyć, i to dźwiękami właśnie w tej piosence Adios. No dobrze, to zapytam jeszcze a propos tego wakacyjnego rytmu i stylu. Gdzie ty lubisz spędzać wakacje?
1: Ojejku, kocham spędzać wakacje w Hiszpanii.
0: Okej, czyli za granicą.
1: Kocham.
0: Słońce, plaża, palmy.
1: Tak, tak.
0: Gorący piasek.
1: Hiszpanie mają do siebie taki luz, no i to jedzonko śródziemnomorskie, jakby uwielbiam.
0: Czyli jesteś kobietą z hiszpańskim temperamentem. Podróżniczka, czy bardziej taka domatorka?
1: To jest zdecydowanie podróżniczka. W domu za długo nie usiedzę, chyba że jestem chora, a jak mogę, to cały czas gdzieś bym pędziła i coś robiła.
0: To jak teraz mogłabyś się teleportować i wybrać jedno miejsce na świecie, gdzie mogłabyś się przenieść, to gdzie by to było?
1: Południe Hiszpanii.
0: A jednak.
1: Albo jakieś studio, ale właśnie w nim jestem, więc jakbym mogła, to bym pracowała albo odpoczywała w Hiszpanii.
0: Jak wygląda twój idealny dzień?
1: O, to musiałabym się na pewno bardzo dobrze wyspać, zjeść dobre śniadanko, na spokojnie, później może jakaś muzyczka, spotkać się ze znajomymi, stworzyć coś kreatywnego, żeby ten dzień nie był taki nudny. I chyba to, na pewno na spokojnie.
0: A co powiesz na randki?
1: Na randki. Ja wiem, że mam piosenkę o randkach.
0: No bo to twój kolejny singiel.
1: Jest.
0: Jeden z fanów napisał pod klipem, bo na streamingach możemy zobaczyć przecież teledysk również na YouTubie do twoich randek. Gdybym był kapitanem Titanica, to bym kazał grać. Nutka, bomba. No chyba to mówi wszystko. Opowiedz nam coś więcej o kulisach powstania randek. Skąd był pomysł na ten tekst? Wiemy, że Adios to było do twojego byłego, po którym masz nick artystyczny Shermé, a randki to była właśnie tęsknota jednak za tą miłością, za tym szaleństwem, za tym buzowaniem hormonów.
1: Ja mam wrażenie, teraz tak sobie pomyślałam, że mam nadzieję, że nie będę jakąś kolejną Taylor Swift, że każdy mój etap miłosny będzie opisany kolejną piosenką, bo teraz się nad tym zastanawiam, to troszeczkę tak jest, ale faktycznie te piosenki opisują dane momenty jakieś miłosne w moim życiu. Przechodziłam przez bardzo różne etapy, właśnie od zrywania, potem że robię co chcę, potem były jeszcze przy tobie, gdzie szukam w tej piosence właśnie tej miłości.
0: Przy mnie?
1: Więc przy tobie.
0: Tak.
1: Może.
0: To kolejny singiel, o którym za chwilę porozmawiamy oczywiście. Na razie randki.
1: Na razie randki. Jeżeli chodzi o randki, to faktycznie to był etap po Adios, kiedy czułam taki duży sex appeal w sobie, czułam się wolna i ta piosenka jest takim manifestem moim jako kobiety. Cóż.
0: Jaką najdziwniejszą randkę przeżyłaś?
1: O Boże, nie wiem, czy miałam aż taką najdziwniejszą. Na szczęście wszystkie były w porządku.
0: Dobrze się zakończyły.
1: Na szczęście dobrze się zakończyły, więc odpukać.
0: A jaka twoja jest wymarzona randka? Jakbyś chciała spędzić ten wieczór z drugą połówką, co by ona musiała zrobić, żeby cię pozytywnie zaskoczyć, abyś poczuła motyle w brzuchu?
1: Ojejku, na pewno być po prostu sobą, bo jeżeli ktoś...
0: Jakaś kolacja, wiesz, Biała Podlaska, bo stamtąd jesteś, może gdzieś na łonie natury przy zachodzącym słońcu i spadających gwiazdach, czy coś bardziej szalonego.
1: Może być wszędzie, o ile będziemy razem mieli fajny vibe i będziemy się dobrze bawić, to nieważne, gdzie będziemy, będzie super.

0: Szermę w Radiu SK2. Przed chwilą usłyszeliśmy fragment kawałka Randki. To oczywiście singiel Szermę, a kolejny, no to Przy Tobie. Tytuł brzmi bardzo intymnie. Przy Tobie, czyli przy kim?
1: Przy Tobie jest trochę wyobrażoną osobą, której wtedy szukałam, którą chciałabym w tamtym momencie życia mieć. Czyli się tak zakochać i być po prostu na zabój, że nieważne co się stanie, będziemy zawsze ze sobą. I troszeczkę już mi się znudziło to singlowanie i sobie zamarzyłam o takiej pięknej miłości. Ta piosenka właśnie o tym opowiada.
0: Co ktoś musi zrobić, żeby zdobyć Szermę twoje zaufanie?
1: Być dobrym człowiekiem, nie kłamać i być po prostu szczery. To jest najważniejsze.
0: Bo ty jesteś osobą, która chyba łatwo otwiera się na innych, prawda?
1: Tak, ja mam w ogóle serce na dłoni, więc...
0: I uśmiech od ucha do ucha widzę.
1: Tak, czasami coś za szybko powiem. No jestem takim małym chaosem, ale to chyba też dobrze.
0: Przy tobie, czyli przy przyjacielach, o nich też za chwilę porozmawiamy, zdradza się największe tajemnice. Ja tutaj patrzę na ciebie, widziałem twojego Instagrama i tam masz na ręce sporo tatuaży.
1: A to mam są tatuaże, nawet
0: czy nie? Dzisiaj, bo chodzisz w takiej pięknej, cudownej rękawiczce, czy to jest jakiś znak, symbol?
1: Wiesz co, zazwyczaj robię sobie albo tatuaże na ręce henną, albo zakładam rękawiczkę. Dzisiaj tatuaże mi po prostu średnio wyszły, więc założyłam rękawiczkę.
0: A ty sama sobie robisz na dłoni te tatuaże
1: sama,
0: wszystkie?
1: Sama. Więc tak, lubię sobie powariować tymi tatuażami, każdego dnia sobie zrobić inne, więc albo rękawiczka, albo tatuaż.
0: To w takim razie już jedną tajemnicę o tobie poznaliśmy. Mam nadzieję, że kolejne znowu nam przed sobą odsłonisz. Powiedz nam jeszcze, co inspiruje cię do tworzenia piosenek? Proces powstawania muzyki oraz tekstów.
1: To bardzo różnie. Zazwyczaj najpierw muszę usłyszeć jakąś piękną melodię, która mnie zainspiruje. Później jak piszę tekst, szczerze mówiąc, to może być dosyć nietypowe, ale często nie wiem sama, o czym będzie ta piosenka, jeżeli piszę tak na co dzień. Dopiero później, jak wylewają się ze mnie pewne emocje, jak w jakimś amoku po prostu coś piszę i dopiero później, jak to czytam, to jest to troszeczkę moją terapią, bo dopiero z tego, co napisałam w tym amoku, jestem w stanie wyczytać, o okej, dobra Daria, tutaj coś nie gra, tu czujesz to. Różne mam momenty, jeżeli chodzi o pisania.
0: Budzisz się czasami w nocy i mówisz, ach, to będzie dobre, łapiesz za długopis, za kartkę i zapisujesz albo za telefon lub jakaś melodia ci, nie wiem, przed snem albo wstajesz rano i podczas śniadania wpada do ucha i bierzesz dyktafon, nagrywasz od razu?
1: Zdecydowanie, potrafi mi się tak zdarzyć. Kiedyś wyszłam z kina, usłyszałam jakąś melodię w głowie, po prostu musiałam wyjść z kina, żeby nagrać na dyktafon jakiegoś lupa, który mi się w głowie zakręcił. Bardzo często mi się tak zdarza, a na moim dyktafonie jest chyba, nie wiem, parę tysięcy po prostu tych nagranych krótkich wiadomości.

0: Obiecała i przyszła, bo jej obietnice nigdy nie są puste. Szermę dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Empty Promises to są kolejne puste obietnice, ale nie w twoim oczywiście, znaczy to w twoim wykonaniu, ale jakie fajne, bo to jest twój singiel, Szermę. Czy jesteś osobą, która zawsze dotrzymuje słowa?
1: Ojejku, chciałabym być taka idealna. Chciałabym być taka idealna, ale chyba parę razy w życiu zdarzyło mi się nawalić.
0: Puste obietnice to jest numer, który opowiada o tym, że ktoś coś nawalił?
1: Tak, to jest nadal o tym byłym chłopaku, o tym Francuzie. Boże, ja...
0: Ależ ty się go uczepiła.
1: Ja wiem, że się go uczepiłam.
0: Czyli, że on ma teraz czerwone uszy cały czas.
1: Ale słuchajcie, dzięki niemu mam już parę fajnych hitów, więc...
0: No. Tylko, żeby nikt ciebie nie zawiódł, bo ty łatwo wybaczasz, jeżeli ktoś ciebie zawiedzie. Czy to jest długi proces i Szermę potrafi strzelić focha?
1: Nie, bardzo wybaczam, bardzo ufam ludziom, ale mam coś takiego, że jeżeli już ktoś sobie nagrabi, to już drzwi są zamknięte, koniec, kropka, do widzenia. Nie ma już do mnie dostępu.
0: Mm-hmm.
1: Ale to trzeba sobie naprawdę bardzo mocno nagrabić.
0: Czyli dajemy obietnicę tylko wtedy komuś, kiedy jesteśmy pewni.
1: Mm-hmm.
0: Wolisz mieć wielu znajomych czy kilku sprawdzonych przyjaciół?
1: Zdecydowanie kilku sprawdzonych przyjaciół. Mam kilku takich, na których zawsze mogę polegać. Bardzo mnie też wspierają w mojej drodze artystycznej, moja rodzina, więc zdecydowanie mniejsze grono. Wydaje mi się, że tak chyba też powinno być.
0: Mm-hmm. A lubisz spędzać też czasy w takim wąskim gronie? Czy bardziej w jakimś pubie, w jakimś klubie i chodzić na koncerty ze znajomymi taką ogromną, dużą paczką?
1: Jezu, ja ogólnie uwielbiam, jak dużo się dzieje, ale lubię sobie tak też siąść ze znajomymi kameralnie i po prostu porozmawiać. Dla mnie najlepszą imprezą jest, jak możemy sobie siąść, nie wiem, gdzieś przy winku, puścić jakąś fajną muzyczkę, czy na winylu, czy nawet w domu, czy w jakiejś kawerence, ale żeby była możliwość, żeby sobie po prostu porozmawiać. To jest dla mnie najlepszy sposób na spędzanie czasu.
0: Ale święta też lubisz spędzać, prawda? Rodzinnie?
1: No tak, ja jestem mega rodzinna. Nie wyobrażam sobie spędzać gdzieś świąt na końcu świata sama. O. Boże, umarłabym.
0: Ja pamiętam, jak byłem młody, święta spędzało się tak, że pierwszy i drugi dzień, no to tak w domku z rodzinką, ale tam drugiego czy trzeciego dnia to
1: już
0: zawsze
1: wychodziło.
0: Jakieś dyskoteki zawsze były organizowane i wtedy się już wieczorem wychodziło ze znajomymi. Bo ileż można siedzieć cały czas przy stole i jeść te wszystkie pyszności, jajka, bigosy, karpie i co tam jeszcze
1: no
0: jest,
1: tak,
0: barszcze i te łóżka.
1: Tak. Chociaż u mnie zazwyczaj te święta były bardzo rodzinne, więc zazwyczaj siedzieliśmy wszyscy razem, więc mamy bardzo dużą rodzinę, więc się gdzieś tam trzymamy, ale to zdarzało się w sumie gdzieś tam wyskoczyć ze znajomymi.
0: Szermę, to w takim razie, tak jak powiedziałem, puste obietnice, ty zawsze takich nigdy nie składasz. Między innymi ten utwór jest tego przykładem. Posłuchajmy zresztą fragmentu Puste obietnice i Szermę.

0: W Radiu SK2 niezmiennie cały czas ta sama uśmiechnięta, energiczna i od której dobre fluidy biją. Szermę, witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Dzisiaj chyba jesteś wyspana, ty dobrze chyba śpisz, prawda?
1: Tak, bardzo dobrze śpię, ale jak mówimy o tej piosence, to...
0: No bo teraz chcemy powiedzieć o piosence Gdy nie mogę zasnąć, o twoim kolejnym singlu. To co wtedy robisz, gdy nie możesz zasnąć?
1: Ale jednak gdy nie mogę zasnąć, to zazwyczaj jadę sobie autkiem gdzieś bardzo daleko, sama, bez celu, puszczam fajną muzyczkę. To jest taka piosenka, która wpadła mi do głowy podczas jednych z takich moich nocnych wojaży.
0: O, to gdzie wtedy jechałaś?
1: Nie mam pojęcia, przed siebie.
0: Dobra, skoro motoryzacja, to pamiętasz swój pierwszy samochód?
1: Ojejku, mój pierwszy samochód to było autko mojego taty, Honda chyba, albo Mercedes.
0: A twój samochód marzeń?
1: Mój samochód marzeń, o Jezu, jakiś muscle car, taki amerykański, albo jakaś G-klasa. Kocham w ogóle motoryzację. Jakbym mogła, to bym chciała mieć taki garaż kilku samochodów. Jeden taki sportowy, jeden do offroadów, drugi jakiś taki, jakiś normalny, jakiś może golfik czy coś. I jeszcze jeden wózek golfowy, którym chciałabym jeździć z moimi znajomymi wieczorem po moim podwórku.
0: Tu już zdradziłaś, no, że masz prawo jazdy. Za którym razem zdałaś prawko?
1: Za drugim.
0: A, to tak jak ja.
1: O, no to widzisz, piąteczka. Więc gratulujemy wszystkim, którym się udało za pierwszym razem.
0: Jakim jesteś kierowcą?
1: Jestem szalonym kierowcą. Lubię sobie czasami gdzieś tam mocniej podjechać. Lubię czuć pod moją nogą jakąś tam moc autka. Lubię prędkość, lubię motoryzację, lubię Formułę 1, więc zawsze ten dźwięk silnika jest dla mnie kołysanką.
0: No, i on sprawia, że możesz wtedy zasnąć, ale wracając do twojego singla Gdy nie mogę zasnąć, masz jakieś nocne rytuały, herbatka, film, serial, muzyka,
1: show? No pewnie, proszę pana. Wieczorem to tak, wjeżdża od razu albo winyle, albo jazz, Billie Holiday, więc dla mnie wieczór to jest taki moment rytuału. Zawsze jakaś herbatka ziołowa, kocham, jakieś maseczki, spa, żeby pachniało, świeczuszki. Moi znajomi, jak do mnie wpadają wieczorem, to wchodzą po prostu jak do jakiejś innej krainy. Bo mam
0: jak do salonu odnowy ducha.
1: Dokładnie, mam po prostu wszędzie kadzidła, świeczki, muzyczka, ja w tym szlafroku po prostu, jak jakaś, nie wiem, bogini grecka, więc jeszcze wysmarowana olejkami, więc tak, zdecydowanie wieczór to jest ten moment odpoczynku.
0: Ach, już jeden chaos takiego zapachu może sprawić odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka. Czy ty jesteś bardziej sobą, czy takim skowronkiem? Siedzisz tak po nocach?
1: Siedzę właśnie po nocach i jakbym mogła, to bym codziennie chodziła spać o godzinie 4 rano. Nie wiem, czy ktoś tak ma, ale dla mnie 4 rano to jest taki czas, kiedy jeszcze miasto się do końca nie obudziło, ale jeszcze tak śpi. To jest taki czas takiego wyciszenia, taka cisza przed burzą. Wtedy nie wiem dlaczego, mój umysł najlepiej odpoczywa i oglądać ten wschód słońca. Jest coś magicznego o tej 4 rano.
0: To może wtedy do głowy przychodzą ci najlepsze pomysły, jakaś muzyka albo teksty?
1: Akurat same głupoty mi wtedy przychodzą do głowy.
0: Głowa wtedy odpoczywa. A co najczęściej, ale najczęściej spędza ci sen z powiek?
1: Chyba moja kariera, żeby to wszystko fajnie potoczyć, żeby kolejną piosenkę fajną napisać. To są takie rzeczy, które mi wirują w głowie, tak.
0: To a propos tego, co spędza ci sen z powiek, posłuchajcie, jak Szermę w SK2 śpiewa o tym, gdy nie może zasnąć.
1: Zapraszam.

0: Rapture Me w Radiu SK2. To teraz będzie zupełnie inny, pobudzający numer, o którym za chwilę powiemy. Kocham Cię, piosenka, z której na pewno jesteś bardzo dumna, bardzo energetyczna. Tutaj muszę to powiedzieć, chyba trochę taka Dua Lipa jak Physical.
1: A, może powiem Ci, że w ogóle bym na to nie wpadła, ale może coś w tym być. Jest bardzo energetyczna. Natomiast mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że ja ją tak naprawdę ją odkurzyłam troszeczkę z szuflady.
0: To Dua Lipa zrobiła plagiat z Twojego numeru.
1: Zrobiła plagiat, tak. Musimy do niej napisać. No. Więc to jest stara piosenka, którą postanowiłam sobie odkurzyć. Niektórym się podoba, bardziej, niektórym mniej, bo jest troszeczkę inna od moich poprzednich utworów. Jest częścią mojej historii, bo jest jedną z takich gdzieś tam pierwszych piosenek, gdzie już postanowiłam właśnie iść w tą muzykę. Ta piosenka opowiada o takiej potrzebie szukania siebie. Opowiada o takiej walce troszeczkę o siebie, że kocham cię, moje lustrzane odbicie w tafli pobitej. Nie rób mi tego, ja do siebie mówię to, nie rób mi tego, mój stróżu i diable miłości kowadle. Ja mówię, mam swoją dobrą i złą stronę. Ta piosenka jest taką też moją walką o siebie.
0: Czyli przy jednym uchu aniołek, przy drugim diabełek i walczą o ciebie.
1: Tak, i też w zwrotkach opisuję, że dostaję listy trzy i ja czekam po prostu na tą dobrą wiadomość i każdy z tych listów, który do mnie przychodzi, jest po prostu beznadziejny. Ja po prostu czekam, kiedy będzie jakaś dobra informacja, kiedy w końcu coś dobrego się wydarzy. To jest znowu jakaś trudność, znowu coś było nie tak. Ta walka o siebie, więc ta piosenka jest chyba takim właśnie manifestem. Ale inny to był moment w moim życiu. Teraz jestem zdecydowanie bardziej szczęśliwa i na szczęście

0: Szermę dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: To przy miłości może na chwilę się jeszcze zatrzymajmy. Czy łatwo mówisz kocham cię?
1: Chyba tak.
0: A czy miłość można poznać w internecie?
1: Można. Nie masz znajomych, którzy poznali się przez Tindera chociażby?
0: No ma. Są ze sobą, nawet się hajtnęli, są szczęśliwi.
1: Właśnie. Tak, więc zdecydowanie można przez internet. Poznawajcie się w jakikolwiek sposób.
0: I kochajcie się. A teraz a propos internetu i social mediów. Czy one są ważne, Szermę, w twoim życiu?
1: Ważne są, chociaż były trochę moją kulą u nogi, bo na początku, jak zaczynałam swoją karierę, to wydawało mi się, dobra, wypuszczę sobie piosenkę, jedną, drugą i to wystarczy. Okazało się, że nie, no trzeba w tych social mediach mocno działać. Uczyłam się wrzucać trolki, mówić do kamery, więc to nie jest takie łatwe, szczególnie, że jeżeli ktoś jest jakąś artystyczną duszą, to musi nagle zostać social media influencerem. Ale bardzo lubię wszelkie media, więc czuję się w nich jak ryba w wodzie.
0: Kogo tam obserwujesz na tym swoim Instagramie?
1: O Jezu, kogo obserwuję?
0: Moda, świat majsterkowania, tych, którzy lubią gotować.
1: Muzyka, zdecydowanie. Lubię też oglądać tam naukowe rzeczy. Mam parę takich profili. Lubię też oglądać dziewczyny, które jakoś fajnie o siebie dbają, albo fajnie się ubierają i maga mnie to inspiruje i napawa taką dobrą energią. Wiesz, jakieś tam maseczki, fajne ciuchy. Ja wiem, że to jest takie oczywiste, ale kurczę, fajnie mi się na to patrzy i maga mnie to inspiruje.
0: Czy ty lubisz czytać portale plotkarskie?
1: Oj nie. W ogóle nie karmię się takimi rzeczami. Uważam, że co czytamy, czym się otaczamy, czy to jest muzyka, czy ludzie, to wpływa na to, jak się czujemy, więc bardzo, bardzo sobie filtruję to, co wpada do mojej głowy i to, co jest dookoła mnie.
0: Nie boisz się show biznesu?
1: Nie boję się.
0: Jesteś na niego gotowa?
1: Jestem gotowa, więc możecie mnie pożreć. I'm ready.
0: Jesteś tak samo gotowa jak na koncertach, bo przecież jak wchodzisz na scenę, nieraz mogliśmy zobaczyć przecież na twoim Instagramie, jak szalejesz na scenie, no prawdziwa tygrysica kocica.
1: Jest. No mam taki swój sexy vibe, więc łączę, uważam, że taki streetowy klimat z sexy energią, więc uważam, że to są takie moje dwie strony.
0: Czy ty pamiętasz, Szarle, swój pierwszy koncert?
1: Mój pierwszy koncert? O Boże, to na pewno jak byłam mała, ale jakoś...
0: W szkole pewnie, jakoś, apelu szkolnym.
1: Tak, to na pewno to było to, ale jako Szermę, gdzie był mój pierwszy koncert? Pamiętam, z Meduzą graliśmy gdzieś na Mazurach, więc to było bardzo fajne przeżycie. Też zaczęłam mieć taką właśnie współpracę z chłopakami z całej Lokal Skacze. Weszłam troszeczkę już na wyższy poziom koncertowania, więc fajnie.
0: Szermę, co musi się znajdować w twojej garderobie? Albo co robisz przed koncertem? Gimnastykujesz się?
1: Jezus, przed koncertem.
0: Jesz kanapki, pijesz wodę?
1: Na pewno nic nie jem przed koncertem. Nawadniam się. Czasami sobie wypiję jakieś piwko, jak jeżeli jest fajny vibe'ik na backstage'u, to sobie wszyscy chillujemy.
0: Zero procentowe,
1: oczywiście.
0: Chodzi tylko o smak.
1: No na pewno rozgrzewka wokalna. Lubię sobie z ludźmi dookoła pogadać, wdrożyć się w ten cały koncertowy vibe, pochodzić dookoła, porozmawiać z ludźmi, którzy to tworzą, widzieć, gdzie co jest. To jest taka kolejność.
0: W Radiu SK2 Szermę, do której teraz będę miał krótkie pytania i mam nadzieję, że odpowiesz na nie szczerze.
1: Dobrze.
0: To uwaga, ulubione miasto.
1: Marbella w Hiszpanii.
0: Morze czy góry?
1: Morze.
0: Noc czy dzień?
1: Noc.
0: Najlepsza piosenka do tańczenia.
1: Living la vida loca.
0: Ulubione danie.
1: Pizza.
0: A TikTok czy Instagram?
1: Instagram.
0: Ulubiony moment dnia.
1: Noc, jak idę spać.
0: Pierwsza kaseta i CD, jaką miałaś?
1: Michał Wiśniewski.
0: Kaseta czy CD?
1: To było CD, chyba płyta.
0: A jakąś kasetę pamiętasz? W ogóle z dzieciństwa?
1: Pamiętam, ale to były pewnie jakieś takie bajki dla dzieci z przedszkolu.
0: Okej, czyli smurfne hity.
1: No na pewno coś w tym deseń.
0: Dobra, słowo, które najlepiej ciebie opisuje.
1: Chaos.
0: Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Radiu SK2. Było naprawdę szczerze, lekko i inspirująco.
1: Dziękuję.
0: Życzę ci samych sukcesów na twojej autostradzie kariery na polskiej scenie muzycznej. Bardzo wielu tras koncertowych. Szermę w Radiu SK2.
1: Dzięki bardzo, cześć.
2: SK2. Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. swojej karierze wykonywał bigbeatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym należącym do państwowych gospodarstw rolnych i należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham Cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuje tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za Nawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane, psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitar Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osian. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osian, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania za Nawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osian występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Ossiana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Ossian występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka. Gwizdał mi do ucha, wspominała po latach. Little sunshine, you are the only love. We włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego dwie gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną. Moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Ossiana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Ossian powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Ossiana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora.

skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przechodzą piosenki. Nieważne, czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones czy Franka Sinatry. Cora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Curtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Oceana, a Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Curtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Corze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Cora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Corą. Oprócz Błękitnego Nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punk-rockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Cora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność. Ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Cora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Corą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych. A do tego dziewczyna, która śpiewała i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przez roczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieci.

0: Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długogrający debiut fonograficzny Manamu.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Dziś w studiu SK2 gościmy twórców projektu Myk, Marka Jana Kisielińskiego i Kornelię Korni-Raźniewską. Witajcie, cześć.
4: Cześć, witamy.
3: Ty, Marek, kompozytor, gitarzysta, pianista, multiinstrumentalista, producent muzyczny, jesteś autorem muzyki i producentem największych hitów wideo. To się zgadza, tak?
4: Tak.
3: Papieroch, tak. Szminki Róż, Fantastyczny Lot, Środa, Czwartek, Wszystko Jedno, Ktoś Nowy, wszystko radiowe hity i to jest twoja zasługa muzyczna.
4: No tak. Ja to skomponowałem, ja to wyprodukowałem w całości, praktycznie wszystkie instrumenty, które tam grają, to te ręce.
3: To te rączki. Pracowałeś z czołówką polskiej sceny muzycznej, zdobywca złotych, platonowych płyt, twoje piosenki to są setki milionów wyświetleń na YouTubie. Jak się z tym czujesz? To już jest dużo, jak myślisz, jeżeli chodzi o osiągnięcia muzyczne?
4: W ogóle nie mam takiego poczucia, a teraz przy tym nowym projekcie Myk. To czuję się naprawdę jak debiutant. Po prostu to jest tak, że te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia. Tutaj trzeba tą samą ścieżkę dotarcia przychodzić od początku, naprawdę. No, czy czuję się przez to troszkę młodszy? Być może tak, ale czy jest łatwiej? Nie. Łatwo nie jest, ale działamy.
3: Muzyka obiegnie płyta, wszyscy czujemy się, słuchając waszej muzyki, młodo, no bo przecież Myk to nie tylko ty. Myk tworzy również Kornelia Korni-Raźniewska. Kornelia, ty jesteś studentką Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu na kierunku jazz i muzyka estradowa, zgadza się.
5: Dokładnie.
3: A swoją drogę sceniczną zapoczątkowałaś też w udziałach w licznych konkursach, festiwalach wokalnych, jak wyczytałem. No i współtworzysz też wiele projektów muzycznych, między innymi Myk. No to teraz, moi drodzy, przechodzimy do sedna. Początki wasze i tło muzyczne. Jak to wyglądało? Jak się poznaliście?
4: Ja mam taką wersję oficjalną i nieoficjalną. Wersja...
3: Oficjalna.
4: Wersja oficjalna wygląda w ten sposób. Chwilę, może dłuższą chwilę po tym, kiedy moja współpraca 12 czy 13-letnia z wideo dobiegła końca. Postanowiłem, że przecież muszę coś robić, coś zrobię. Pomysły mam, tych piosenek jest. Ogłosiłem casting. Dałem takie ogłoszenie. Tutaj Marek Jan Kisieliński, ogłaszam, poszukuję wokalistki do projektu. Wokalistki, najlepiej, żeby nazywała się Kornelia Raźniewska. Podałem datę, miejsce spotkania. Zgłosiło się około 387,5 chętnych. Długo się zastanawiałem, naprawdę wybór nie był łatwy. 387 Kornelii Raźniewskich padło na tą właśnie.
3: I to jest prawda z tą oficjalną wersją, o której mówił Marek, że był ten casting?
5: No,
3: to
5: tak
3: teraz
5: było, nie kłamie.
3: To teraz inaczej. Marek przedstawił oficjalną wersję, a ty teraz przedstaw tę nieoficjalną wersję.
5: Dobrze, to wersja nieoficjalna w takim razie. Poznał nasz wspólny znajomy tak naprawdę.
4: Tak. Mhm. Tak
5: śpiewałam
4: było.
5: Na ślubie.
3: O!
5: A na tym ślubie był właśnie Krzysztof.
4: Tak.
5: No i Krzysztof po prostu przesłał prawdopodobnie nagranie Markowi, czy pokazał, już nie pamiętam, jakie były szczegóły, Marku.
4: Usłyszałem to nagranie, tylko ja chciałem dodać, bo to może być ciekawa i ważna informacja, to nie był twój ślub.
5: A tak, no.
4: Tak, i usłyszałem, zaprosiłem Korni do studia. Trwało to troszkę, zanim doszło do jakiegoś poważniejszego nagrania, ale po tym pierwszym spotkaniu powiedziałem, Korni odezwie się na pewno. Prawda? Dokładnie tak było. Tak.
6: Powiedziałaś, Kornelia, że na ślubie śpiewałaś.
5: Tak.
6: Czy to były twoje jakby takie pierwsze wtedy pieniądze, które sobie zarabiałaś, tak właśnie grając, czy śpiewając na imprezach?
5: Tak, no dokładnie tak. Już właściwie w takich okolicznościach to od 14 roku życia.
6: Proszę bardzo.
5: Śluby, eventy, tak, jak najbardziej.
6: Ty, Marek, jak pamiętasz swoją pierwszą zarobioną kasę?
4: Starczyło mi na zapiekankę i na jakieś krótkie spodenki chyba. Mhm. Tak. Na więcej nie.
6: Ale tu grałeś na mąciaku, na gitarze?
4: Nie. To był jakiś, ale to też miałem tam naście lat. Pierwszą kasę, jaką zacząłem zarabiać, tata mi płacił, siadając do mnie przy pianinie, bo gitara u mnie się pojawiła dużo, dużo później, gdzieś w czasach licealnych. Żłobek, cymbałki, przedszkole, akordeon, tam podstawówka, tego typu. Przez połowę mojego takiego nastoletniego życia fortepian był instrumentem absolutnie głównym. Tata dawał mi zadania. Naucz się tej melodii i dostaniesz taką i taką kasę. I no jest to jakiś tam sposób wychowawczy, edukacyjny.
6: Można za dzieciaka zarabiać na muzyce.
4: Ale naprawdę tak było. Było to bardzo motywujące. To nie były jakieś takie super łatwe rzeczy. Oczywiście proste melodie też, czy z jakichś filmów, ale w którymś momencie ja jako 10-11-letni chłopak zacząłem dostawać zlecenia typu Chopin, Polonez Adur Chopina.
6: Albo chcesz, synku, 20 zł? Bardzo proszę. Cztery pory roku Vivaldi.
4: Ale to mniej więcej tak wyglądało, tak. Że tak, to i ja myślę, że to była najważniejsza, pierwsza forsa, którą zacząłem zarabiać na muzyce.
6: Czyli fortepian, teraz gitara, to jeżeli o ciebie chodzi, Marek, i o instrumenty, a twoje ulubione, jakie to są, Kornelia?
5: No ja w związku z tym, że śpiewam, to lubię coś tam sobie zaakompaniować oczywiście na fortepianie, ale śpiewanie jest u mnie tutaj, wiecie, prym.
6: Dobra, a jakiej muzyki słuchaliście jako dzieciaki? Jakie kasety albo CD-ki królowały u was w domu?
4: Beatlesi i klasyka. U mnie mój tata klasyki słuchał w domu. Ja tym nasiąknąłem bardzo. Ja w ogóle to jestem niespełnionym klasykiem. Chciałem gdzieś tam na pewnym etapie życia iść w tą stronę. No potoczyło się tak, że oszalałem na punkcie gitary. Granie po prostu w zespole zwyciężyło.
6: Mówi, że kocha klasykę, a gitarę ma elektroakustyczną chyba, nie?
4: Tak, ale co jakiś czas ta miłość, że tak powiem, moja do klasyki. Ja generalnie zasypiam z Mozartem na uszach. Słuchawki. Uważam, że to jest najlepsza inspiracja, po prostu oderwanie. Poza tym gram hobbystycznie Chopina. Naprawdę trudne z konkursów chopinowskich utwory. To jest taki nonsense challenge, bo on mi nic nie daje poza jakąś taką satysfakcją. Kiedyś jako dzieciak marzyłem o występie na konkursie chopinowskim. Potoczyło się inaczej, ale też jeżeli chodzi o te różne instrumenty, kilka lat temu, kiedy się zaczął COVID, doszedłem do wniosku, że to jest moment, kiedy powinienem nauczyć się grać na wiolonczeli. I cały czas mam tak, że potrafię 10 godzin spędzić po prostu nad instrumentem. 10 godzin, dzień w dzień, przez ileś miesięcy.
6: Też czy sąsiadom współczujemy, czy...
4: Mam studio wyciszone, tak. Ja sobie bardziej współczułem przez pierwsze tygodnie, zwłaszcza, bo to po prostu, zanim wydobędzie się ze smyczkowych instrumentów dźwięk, to jest takie pitolenie, że miałem na co mi coś takiego. Ale przebrnąłem i kilka miesięcy później już wykorzystuję. Nie mam jakichś ambicji nie wiadomo jakich tutaj, żeby być jakimś wirtuozem, ale satysfakcja, którą czuję, kiedy położę jakiś podkład na wyłączyli, jakieś długie nuty gdzieś w nagraniach, jest bezcenna.
6: W Radiu SK2 dzisiaj zespół MYK, czyli Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, MYK. No to dobrze, przechodzimy w takim razie do waszych dokonań muzycznych. Jak wygląda wasza współpraca? Muzyka, tekst, a może jakiś spontaniczny flow? Jak to w waszym mykowskim wykonaniu wygląda?
5: To muzyka jest zawsze pierwsza. Później pojawia się tekst. Potem razem z autorką tekstu, właśnie Martą Tondero, tworzymy do tego interpretację tekstu. Wtedy tworzą się niesamowite rzeczy, można tak powiedzieć.
6: Pozwalają ci trochę ingerować, jak masz jakiś świetny pomysł, czy raczej nie. Tak jak Marek powiedział, ma być koniec. Kornelia nie ma nic do powiedzenia. Czy jednak jakieś tam jeden, dwa swoje grosze możesz w
3: wtrącić do tego procesu twórczego?
5: Nie, no absolutnie tak, mogę. Wykonawczo to już, to absolutnie w 100% mam wrażenie.
4: Tak, ale...
7: Ale jest ale.
4: Nie. Nie chciałbym, żeby to ale zabrzmiało jako takie prawdziwe, ale nie. Ale oczywiście jak czasem jest tak, że pojawia się nagle podczas nagrania pracy w studiu, pojawia się nagle jakiś pomysł, to absolutnie to też o to chodzi, żeby... Ale jakieś takie główne ramy, to tak, to pilnuję tego, żeby było tak sobie jak pan kompozytor wymyślił.

0: Kochanie proste.
1: To jest pewnego rodzaju eksperyment muzyczny i ja nigdy wcześniej nie wyprodukowałem piosenki w taki sposób. Jestem głównie gitarzystą, jeżeli chodzi o produkcję muzyki, a to jest chyba pierwszy numer, jaki zrobiłem, gdzie nie ma gitary. Pomyślałem sobie, zrobię to elektronicznie, ale to też wynika z tego, że ja nasiąkłem tymi elektronicznymi dźwiękami za młodu, Jean-Michel Jarre, te wszystkie rzeczy, ja tą drogę przeszedłem. To, co się w głowie u mnie dzieje, to lepiej, żeby mało kto zagłębiał. W każdym razie te wszystkie dźwięki, to był eksperyment. Ja się zupełnie dobrze w tym czułem. Naprawdę miałem fan produkując tą piosenkę. Nie wiem, czy to słychać, mam nadzieję, że tak, ale bawiliśmy się zupełnie nieźle.
0: Mocny skład w Radiu SK2. Marek Jany Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk. Teraz jeszcze przypomnijmy sobie singiel Niepoprawny. Tak go opisujecie, niedzielny vibe właśnie chilloutu. Ten numer właśnie taki ma być. Lubicie taką muzykę, która sprawia, że słuchacz może poczuć się jakby ponton bujany przez falę Bałtyku.
1: Oby się tak czuł. Nie sposób wyrazić tego lepiej. Ja powiem jedną rzecz odnośnie piosenki Niepoprawnej, której jeszcze nigdy nie mówiłem. Nie wiem, czy dziewczyny nawet wiedzą o tym, ale jest to piosenka, którą zrobiłem jak gdyby w ostatnim etapie działalności, w ogóle grania z zespołem wideo. To miała być piosenka tam z połowy płyty, która była zrobiona, która się nigdy nie ukaże. Zdradziłem tajemnicę. Został napisany nowy tekst, Kornel zaśpiewał. Tyle na ten temat.
0: To tutaj na razie postawmy kropkę, jeżeli chodzi o ten niepoprawny numer. Czy ty jesteś, Kornelia, niepoprawna? Czy jesteś grzeczną, czy jesteś niegrzeczną dziewczyną? A nie okiem, czy może czasami w tobie rodzi się jakaś diablica i jak to się mówi, odpalasz wrotki i bawisz się na całego.
2: Jak to Marek mówi, mam kilka osobowości na pewno w sobie. Na co dzień jestem bardziej taką może nawet osobą introwertyczną, spokojną, ale kiedy gdzieś tam wychodzę na scenę, to już czuję się ekstrawertykiem i korzystam z
1: tego. Tylko wrotki trzeba odpiąć.
2: Tak.

0: Kornelia, a gdybyś miała zagrać koncert, wolałabyś taki ogromny, z powerem, światła, lasery, dymy, czy wolałabyś, załóżmy, nie wiem, w parkingu podziemnym galerii handlowej zrobić jakiś akustyczny koncert, albo pod mostem w Warszawie lub gdzieś w Poznaniu?
1: No tak, to już robimy właśnie.
2: No właśnie. Tak, tak, teraz by się przydał jakiś większy, tak, zdecydowanie.
1: Ta zdecydowanie.
2: Tak.
0: No to w takim razie przechodzimy do kolejnego singla zespołu Myk, który dzisiaj goszczę w Radiu SK2. Tak czy nie? Flirt, wakacje, energia, numer pisany z wakacyjną miłością w tle. Tak czy nie?
2: Poniekąd tak, chociaż może nie aż tak dosłownie z tym flirtem.
0: Dobrze.
2: Ale tak, niech to zabrzmi jako moja odpowiedź.
0: Ale hit wakacyjny.
2: Nie wiem, czy hit. No, piosenka...
0: W Radiu SK2 gramy tylko największe polskie hity.
2: No, to bardzo, bardzo cieszymy się, dziękujemy za taką opinię. I czyli to znaczy, że spełnia swoją rolę.
3: Ekran.

0: Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk, dzisiaj w Radiu SK2. No i przechodzimy do waszego najnowszego singla, o którym teraz trzeba dużo powiedzieć. Ogień i woda. Czy podczas nagrywania coś się zapaliło?
1: Dużo pozytywnej energii mieliśmy tutaj przy okazji tej piosenki. Tak między sobą coś fajnego drgnęło.
0: Kornelia, w waszym duecie kto jest bardziej ogień, a kto jest bardziej woda? Ja bym powiedział, że Marek to chyba ogień.
2: Chyba tak, tak, tak. No on jest taki w gorącej wodzie kąpany dosyć.
0: W gorącej wodzie jednak kąpany, to jest dobre.
3: Jednak.
0: To mi się podoba.
2: A ja to jednak tak, no.
1: Chyba. Ale ja bym nie powiedział. Ja, Korni, ja sporo o tobie słyszałem, że ty chyba przede mną się tak trochę wstydzisz. Ja muszę cię podpatrzeć tak kiedyś jakoś tak, wiesz, znienacka.

0: na początku, jak słyszałem tę piosenkę, to jakbym trochę słyszał utwór Wiktorii Kidy.
1: Dobrze, że...
0: Cienki żywioł.
1: Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ktoś mógłby pomyśleć, że ktoś tu od kogoś...
0: No, jakiś plagiat czy
1: coś, tak. Działamy w dwóch różnych filmach, nie mamy jak gdyby wspólnych znajomych. To naprawdę to była sytuacja, jedna z tych absolutnie wyjątkowych przypadków. Teaser do piosenki Ogień i Woda wypuściliśmy 3 sierpnia. 4 sierpnia Kornelia mi wysłała w nocy zapowiedź tej właśnie piosenki wspomnianej przez ciebie tutaj, Wiktorii. I ja nie mogłem w ogóle tak słucham, co to jest?
0: W ogóle, to jest nasze.
1: O co? W ogóle, ale naprawdę tak zareagowałem. W ogóle tak obudziłem się rano i patrzę na tą wiadomość i nie mogłem uwierzyć. To jest po prostu nie dość, że bicie to samo, akord ten sam, to w ogóle, no oczywiście tam się później kompletnie inaczej rozwija, ale żeby było śmiesznie, ja się zastanawiałem, czy nie przefiltrować tej gitary pod koniec tego taktu. Naprawdę tuż przed tym, jak robiłem master, zrobiłem ten efekt w drugiej zwrotce. Dla prawnego ucha to ucho to wysłyszy, ale tutaj naprawdę miałem tak zrobić ten phasing, to takie wpływanie tej akustycznej gitary w tym wstępie i tak, a nie, zostawię naturalnie. Przypadek, no, totalnie.
0: No, mi się wydaje, że są artyści, którzy mają po prostu podobny kierunek myślenia w niektórych kwestiach.
1: Być może. No. Być może tak, tak.
0: Gdzie lubicie spędzać wakacje?
1: Oj, dla mnie palmy. Jestem bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy, że nie powiem tutaj nic.
0: Nie polskie morze, nie polskie góry, nie złota rybka, oscypek.
1: Oscypek nie, rybka tak, tak, ale ja mam tak mózg skonstruowany, że kiedy widzę palmę, to znaczy, że jest dobrze. Ja mam w domu, co prawda sztuczne, ale wyglądają naprawdę jak prawdziwe, takie na 2,5 metra, uwielbiam po prostu. Mózg widzi palmę, to znaczy, że jest okej.
0: Okay. To znaczy, że czasami też może człowiekowi odbić palma.
1: Nie grozi mi to, nie grozi. Kiedyś przy okazji sukcesu jakiegoś singla założyłem jeden jakiś taki promyczek, ale trwało chyba 5 minut. Zgasiłem w ogóle. Nie grozi.
0: Kornelia, gdzie lubisz spędzać wakacje?
2: Powiem szczerze, zakochałam się w Mazurach. Byliśmy nawet wspólnie.
1: Tak.
2: Nagrywaliśmy
0: jachty, mikołajki, tak, kajaki, rowerki wodne, zapiekanki, kebaby.
2: Jak najbardziej. I takie połączenie z naturą to coś niesamowitego.
1: Przy okazji premiery piosenki byliśmy u Marty, na autorki tekstu na Mazurach. Tam zrobiliśmy sobie...
0: Gdzie, w jakiej miejscowości?
1: Zdory, to jest koło Pisza, przy jeziorze Śniardwy. No, fantastyczny rejon.
0: Bajka.
1: Tam zrobiliśmy sobie też zgrupowanie zespołowe, taki live mini koncert akustyczny.
0: Zjazd integracyjny.
1: Tak, tak, tak. Cudownie. Ognisko naprawdę super.
0: W waszym życiu było więcej ognistych historii, czy może takich chłodnych pryszniców?
2: Właściwie 50-50.
0: Pół na pół.
2: Ale pół na pół. Jednak no wiadomo, że te zimne prysznice wzmacniają nas i sprawiają, że czujemy się tą pełnią, o której śpiewam w ogniu i wodzie.
0: Kornelia, zajmujesz się social mediami, czy nie? Chyba bardziej.
2: Staram się, staram.
0: Tak, Marek robi muzę, ale też zajmujesz się Instagram, TikTok, Facebook, czy zostawiasz to młodszemu pokoleniu?
1: Nie jestem jakimś tutaj wyjątkowym trolem. Marta, ona tutaj działa.
0: Co was najbardziej wkurza w social mediach?
1: Że trzeba codziennie coś tam stawiać, no bo potem te zasięgi robią się, to jest kłopotliwe trochę. No.
0: Ciebie co, Kordelia, najbardziej denerwuje? Że musisz rano wstać i zrobić kolejną rolkę? O Jezus, nie mam żadnego pomysłu. Przyglądasz tego TikToka, patrzysz, co teraz jest na topie, co jest na trendzie. Czy może też jesteś osobą, która ma to w nosie?
2: Nie, no, nie ma w nosie, ale generalnie, no, trochę mi to sens powie, gdzieś tam spowija, bo, no, jest to też jakiś obowiązek, żeby dbać o swój wizerunek w internecie, no i...
0: Teraz chciałbym zapytać, kogo wy obserwujecie? Kucharzy, majsterkowiczów, moda, budownictwo, uprawianie roślinek, takie macie swoje profile ulubione?
1: Masz?
2: Ulubionych chyba nie ma.
0: Nie.
1: Mam oczywiście kilka wykonawców, których obserwuję, ale staram się nie spędzać za dużo czasu na tym scrollowaniu.

0: Czy zespół Myk to już jest zamknięty twór? Czy on jest jeszcze otwarty i gotowy na nowości? Czy tutaj już jest wszystko dopięte na ostatni guzik i jesteście skoncentrowani na tworzeniu?
1: Mamy skład, mamy perkusistę, basistę, normalny zespół do grania. Mamy świetnych muzyków. Romek Golsiorowski, Kamil Komendecki, pozdrowienia serdeczne, bo są znakomici, są świetnymi ludźmi. Ja naprawdę trochę już tych zespołów tej swojej, nazwijmy to, karierze przeszedłem.
0: Z wieloma osobami współpracowałem.
1: Tak. No to tutaj jest też fantastycznie, nie dość, że są świetnymi muzykami, to są cudownymi ludźmi, z abstrakcyjnym, cudownym poczuciem humoru. Na samo hasło, że się spotkamy, coś pomuzykujemy, to ja z bananem na twarzy.
0: Jakie macie plany na przyszłość?
1: No mamy kilka teraz piosenek do przodu.
0: Kilka singli już jest.
1: Tak.
0: Rozumiem, że niektóre także już powstały, jeżeli chodzi o muzykę albo teksty, tylko że w szufladzie na razie czekają na zrealizację.
1: Nie, one są w toku. One są
0: już
1: w toku.
0: Są realizowane.
1: Tak. Pracujemy w tej chwili nad kolejną piosenką. Oczywiście nie powiem nic więcej, bo ja strasznie nie lubię. To nawet nie o to chodzi. Ja bardzo nie lubię opowiadać o tym, co za chwilę zrobię. Uwielbiam sytuację, kiedy mogę przyjść i pokazać, a tak. Mówić, zapeszać.
0: Jesteś facetem, który dopiero bierze pieniądze za wykonaną robotę, nie?
1: Oj tak. Nie, żadnych zaliczek też nie lubię, za nic.
0: Jakie masz plany na przyszłość z zespołem Myk, Kornelia? Bo widzę, że jesteś uśmiechniętą osobą, pozytywną. Niezłe fluidy od ciebie czuć. A czy ty będziesz również miała swój udział w jakimś tworzeniu? Czy na przykład Marek mówi, Kornelia, jakbyś napisała jakiś tekst, albo miałabyś jakąś fajną melodię w głowie, to śmiało wal do mnie, mów, może coś razem wymyślimy. A może to będzie akurat tak fajne, że zrobimy z tego hit.
2: Nie, no mam nadzieję, bardzo bym chciała. Ale rozmowy jakieś wstępne toczyliśmy też na ten temat, więc...
0: Niefinansowe.
1: Nie.
0: O tym dopiero będziemy rozmawiać, jak będą wielkie koncerty. Na stadionach, może kiedyś nawet i na Narodowym, fajnie by było, nie? Zagrać.
1: Na pewno fajnie, ale nie sięgamy myślami.
0: Aż tak daleko.
1: Znaczy nie, jesteśmy bardzo otwarci na wszystko, co się może przydarzyć, ale powoli, stopniowo. Znaczy oby jak najszybciej, no ale stopniowo.
0: Dobrze, czyli małymi krokami wielkie szczyty się zdobywa.
1: O.
0: Teraz na luzie taka szybka runda pytań jeszcze na sam koniec do was. Możecie odpowiadać króciutko, jednym zdaniem. Możecie pogłębić swoją myśl i wydłużyć wypowiedź. Nie ma żadnego problemu. Jesteście gotowi? No,
1: tak.
0: Króciutko. No, będzie kilka pytań. Uwaga, bez zastanowienia, jak coś odpowiadamy szybko. Pierwsza piosenka, której nauczyliście się grać lub śpiewać. Marek.
1: Oj, to był jakiś niemiecki marsz. Tak, tata mnie nauczył. Nie pamiętam tytułu, ale tata bardzo lubił takie rzeczy.
0: Kornelia?
2: Ja myślę, że mogło to być coś zespołu Baim. Moja mama bardzo uwielbiała, więc cały czas ten Baim gdzieś tam w tym dzieciństwie.
0: Noc po ciężkim dniu pewnie.
1: Hard Day's Night, tak.
0: To teraz uwaga, Kornelia, do ciebie pytanie, żeby Marek miał czas na zastanowienie się. Koncert, który albo występ, który zmienił twoje życie.
2: O matko... No, powiem szczerze, że koncertuję też z profesorami z mojej uczelni. Mm-hmm. No i stworzyliśmy sobie projekt Whitney Houston na jazzowo. Śpiewam te piosenki i kiedy widzę, jakie reakcje to wywołuje też wśród publiczności, no to jest dla mnie niesamowite przeżycie i to, jakie oni mają emocje, co im towarzyszy w przeżywaniu tego, no to jest, nie da się tego po prostu opisać.
0: Marek, twój koncert?
1: Tak, był taki koncert. Byłem dzieciakiem i pochodzę w ogóle z Mazur, to znaczy z Warmii, z Nidzicy, to jest miejscowość pod Olsztynem, ale młodzieńcze lata nastoletnie spędziłem w Olsztynie i kiedyś z zespołem z Olsztyna grałem koncert w Warszawie, jakimś w ogóle zupełnym przypadkiem trafił się. To był jakiś koncert promocyjny nowej płyty T-Love i przez to, ja oczywiście z tym zespołem grałem support, przez to, że to był właśnie T-Love, byli ludzie z firmy ówczesnej, w której T-Love wydawał i po tym koncercie podeszli do mnie ludzie z tej firmy, Aindarowiec Robert Jagodziński, który wtedy pełnił tą funkcję. 3 miesiące po tym koncercie dostałem się do zespołu Edyty Bartosiewicz, która była wtedy na absolutnym topie. Ja w ogóle dzieciak z Olsztyna po jednym koncercie. No, ten koncert zmienił moje życie, bo tu się zaczęły jakieś rzeczy powoli dziać. No tak.
0: Jenny, kto by pomyślał?
1: Tak, to był ten czas. To był ten czas, dokładnie. Chwilę przed. chwilę przed. Tak, tak, tak. I pierwszy koncert, jaki z nią wtedy zagrałem, to był festiwal w Sopocie, 40-minutowy recital. Nie, to w ogóle dla mnie to było jakieś kompletne szaleństwo. Tak, to po tym koncercie. On zmienił.
0: To była chyba lepsza nagroda niż bursztynowy słowik.
1: Oj tak, dla mnie wtedy nie. To jakieś w ogóle...
0: Najdziwniejsze miejsce, gdzie powstała piosenka Myk.
1: Oj, powiem, bo toaleta. Paul McCartney z Lennonem bardzo dużo piosenek skomponowali w toalecie. Ja w toalecie skomponowałem, tak, jakiś, i to jeden z jakichś hitów, który tutaj u was często można słyszeć. To był chyba, nie pamiętam, ale tak, toaleta.
0: Toaleta.
1: Tak. Pogłos, który jest zazwyczaj, wokaliści często lubią śpiewać w toaletach, bo jest jakiś specyficzny, łatwiej się śpiewa, a ja też czasem z gitarą lubię sobie pójść, posiedzieć i tak.
0: No, a u ciebie, Kornelia? Zgadzasz się oczywiście.
2: Zgadzam się.
0: Tak, idealny pogłas, szum morskiej wody, wszystko się zgadza.
1: Tak.
0: Czujemy się jak w muszli koncertowej.
1: Oceanicznej wody, tak.
0: Ulubiony tekst z waszej piosenki, Kornelia?
2: No, dla mnie ogień i woda teraz.
0: Tak?
2: Bardzo, bardzo ważny dla mnie tekst. Tym bardziej, że tak jak już powiedziałam wcześniej, Marek się ostatnio o tym dowiedział, kiedy interpretowałam ten tekst, no to miałam to złamane serce, więc absolutnie się utożsamiłam, więc ogień i woda.
1: Ja mam ulubiony wers z piosenki Niepoprawny. Może się dasz zaprosić w mój niepoprawny świat. Tak, lubię. Utożsamiam się z tym absolutnie.
0: Przyniosłeś, Marek, dzisiaj gitarę do studia. Czy będzie taka możliwość, że teraz ją akurat złapiesz? Ona jest już nastrojona. Nie wiem, czy ty grasz paluszkami, czy na kostce również?
1: Kostką.
0: Kostką, no to dobrze. Dawaj kostkę, bierz gitarę do ręki. Kornelia, czy mógłbym was prosić o to w imieniu wszystkich słuchaczy Radia SK2, żebyście tak akustycznie, unplugged, wasz najnowszy singiel, Ogień i Woda, zaśpiewali tutaj w studiu dla słuchaczy, zwrotka i refren. Bardzo proszę, będę bardzo wdzięczny. Interpretacja wasza, taka jaka płynie z serducha, z waszych myśli. Możecie improwizować albo zaśpiewać tak, jak jest w oryginale. Decyzja należy do was. Jesteście gotowi?
1: Tak, jesteśmy gotowi. Decyzja jest podjęta. Zrobimy wstęp tak, jak czujemy.

0: Piękny pierwszy radiowy koncert. Dzięki Myk, naprawdę dziękuję wam. Macie Myk do muzyki, trzeba
1: ach,
0: myk
1: ach, dryk bardzo do dziękujemy, bardzo. Cała przyjemność.
0: Wasza muzyka to po prostu klasa, powiew klasy, ale także również i świeżości. Trzymam mocno kciuki za waszą formację. Zapraszamy wszystkich do słuchania tylko polskich najlepszych hitów w Radiu SK2, między innymi Ogień i Woda, także do posłuchania na naszej antenie. Marek Jan Kisieliński, czyli Myk, tak, dobrze powiedziałem.
1: Tak.
0: Skrót od tej formacji, no i Kornelia Korni Raźniewska, która pięknie śpiewa. Ma dziewczyna dryk i Myk również do tego. Dziękuję wam za to, że przyszliście do studia Radia SK2. No i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, jak będą powstawać kolejne single. No i czekamy na tę płytę.
1: Będą, wszystko idzie w tym kierunku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, do usłyszenia. Hej.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2 Rzeszów.
2: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.